0: nowa stalowa wola.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Dzień dobry, witajcie. Środa przed nami, czyli jesteśmy już w połowie tygodnia, a za oknami październik coraz bardziej przypomina o sobie. Dziś, szczególnie rano, przyda się cieplejsza kurtka, bo temperatura wynosi zaledwie 3-4 stopnie. Później zrobi się nieco cieplej. W południe w regionie będzie tak 12 stopni, a na niebie trochę chmur, chwilami przejaśnienia, a po południu może też przelotnie popadać, także parasol pod ręką też się przyda.
1: Jest szósta, news SK2. Anna Łobocka na plaży w Karwi. Odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili właściwe służby. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była tragiczna noc w Kijowie. 3 osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: W sekundy
1: następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tuczonych szyb, czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Szafki pootwierane, wszędzie potłuczone szkło. Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
3: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
1: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
1: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch, to w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. W pierwszym secie prowadzi Świątek, a dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elise Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów, aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praha 2-0.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Fajnie by było tak nasze opony zmienić, nie?
7: Ja zmieniam notorycznie.
6: No.
7: Od 6 miesięcy zmienia mi się opona. Zobacz, zaczęliśmy od opony z malucha, a już mam oponę z tira.
6: No, tir to ho, mało powiedziane, zaraz będzie koparka.
8: To ja bez opon jeżdżę w takim razie.
6: Ty masz z tego, z rowerka biegowego.
7: Ty jesteś felga.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: I Antonina! SK2. Ile ty ważysz? Nie. Wiesz, tak szczerze, tak ile ważysz?
8: 53.
6: Nie.
7: 53?
6: Gramy.
7: No. Alu felga jesteś, bo to lekkie.
6: Nie, bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój wiek.

0: 100 lat, niechaj żyją nam.
1: Hej!
0: 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam.
1: Brawo dla wszystkich nauczycieli. Dzisiaj 14 dzień października. Dzieci nie idą do szkoły, bo nauczyciele świętują.
0: Nie idą.
2: U mnie nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: No co, ty, dzień nauczyciela?
0: A to ja pamiętam te czasy, jak trzeba było z kwiatkiem iść albo z jakimś pominkiem.
1: Jeszcze mnie na dzienniku elektronicznym strofowali, tylko mnie pan nie puść dzieci do szkoły, bo my świętujemy.
0: A to takie sobie robią frykasy, ananasy.
2: Impreza w szkole.
0: Inne tulipany dzisiaj w szkole.
1: No właśnie. Nie, ładnie, nauczyciele dzisiaj świętują. Dzień nauczyciela w pełnej krasie. Czas zacząć.
0: Tak. Macie coś do powiedzenia nauczycielom?
1: No właśnie.
0: Ja dziękuję bardzo za... Chciałem, jak przy odebraniu Oscara, chciałem podziękować nauczycielom, bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.
1: No właśnie.
2: O...
0: Albo przez nich.
1: Właśnie. Nie wiem, czy to jest... Czy powinieneś dziękować, czy powinieneś ich, nie wiem, zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. A ciekawe, co nauczyciele mają nam do powiedzenia. Co mieli nam do powiedzenia.
0: Ja domyślam się. Co tak. O, Jarząbek, ty tłumoku.
1: No mniej więcej. Ja pozdrawiam panią Marię, która mnie uczyła matematyki i do dzisiaj jej do końca nie kumam. Mimo, że na przykład mówiła do mnie: Jarząbek, jak cię kopnę, to zobaczysz księżyc z każdej strony.
0: Antonina, ty masz coś do powiedzenia nauczycielom?
1: Jak się nauczycielu ci
2: Ja wspominam szkołę bardzo dobrze. Tak? Byłam tak najlepszą uczennicą, więc wszystkiego dobrego.
0: Widać, słychać i czuć.
1: Nie, bo zwracam wam radiową kuchnię. My tutaj rozmawialiśmy poza anteną i pytałem się: Antonina, u ciebie jak nauczyciele się odzywali do ciebie? Ona mówi: nie, u mnie kulturalnie.
0: Pani Antonino, Antonino, dziękuję.
1: Kawka, herbatka. Jaką ocenę pani sobie dzisiaj życzy?
2: Szóstkę.
1: Szósteczka.
0: No, proszę
1: bardzo. Znajdzie się szósteczka, oczywiście. No.
2: Nie tak, to, co było, tak było, potwierdzam. Zależy, gdzie wychodziliście do tej szkoły, ja nie wiem.
0: Do różnych się chodziło, z każdych wywalali.
1: No dobra, ale w każdej szkole są nauczyciele, a nauczyciele mają te swoje odzywki. 726-826-826 albo Messenger. Jak wasi nauczyciele się do was zwracali? Macie jakieś takie zdanie, które zapadło wam w pamięć, że w nocy o północy, mając 40 lat, budzicie się i mówicie: tak, pani od niemieckiego właśnie tak mi powiedziała.
0: Tak, tylko pamiętajcie, że tłumoku już padło na antenie, więc już nie powtarzajcie.
1: Nie, tłumoków nie przyjmujemy, mamy inne powiedzenie nauczycieli.
0: 726-826-826, jak mówili wasi nauczyciele i to zapadło wam w pamięć.
3: SK2.
4: Identyfikatory mamy pozapinane, buzie mamy pozamykane. Wiem, że to jest wasza szósta lekcja, ale to jest lekcja chemii.
1: Tak, a z niemieckiego było was, was, was. Was ist das, kapusta i kwas. No puknijcie się w głowę.

0: 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeszcze raz przypominamy. Niektóre szkoły mają wolne, ale nawet jak nie idziecie do szkoły, nie odwodzicie dzisiaj tych dzieci, to można czule powspominać sobie niektórych nauczycieli.
1: Z nami Zbyszek. Zbyszek, z czego tak się śmiejesz? Powiedz wszystkim, to wszyscy się pośmiejemy. Tak też się mówiło.
2: A śmieję się z tego, że moja nauczycielka w polskiego szkole podstawowej, jak zadawała pytanie, a uczeń nie umiał odpowiedzieć, to zaczynał od słowa niebo. W tym momencie ona przerywa i mówi: niebo, zostaw lotników, czekam na odpowiedź.
0: A mówię zawsze. No?
2: Tak.
0: No nie, bo chciałem coś też powiedzieć.
1: Chciałem zapytać, czy wy byliście w takim razie orłami w tym polskim, bo to nie brzmi, jakbyście byli orłami.
2: Loty były różne. Tak bym powiedział.
0: Ale czekaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że bo sobie też właśnie przypomniałem, jak ty o tym niebie powiedziałeś, że z kolei nie pamiętam już, który nauczyciel, ale też mówił niebo, jak tak zaczynał uczeń, to odpowiadał: niebo jest szerokie i błękitne. Tak na przykład. Pamiętam, że mówił nauczyciel.
2: Jeszcze jedna, ale to ze szkoły wyższej, zawsze mówiła, że wyznajemy tu mi wizję. Tu wam wisi i nic nie myślicie.
0: Tu mi wisizmy, tak, to też skojarzę. Tu mi wisizmy, no to jest bardzo ładne. To powinno w ogóle wejść do słownika, tu mi wisizm.
2: Ale wtedy było irytujące, ale teraz jest... No po części pewnie racji miała.
0: Zbigniew, czy to jest tajemnica, ile lat temu te zdania padły, jakby kiedy to było?
1: Znaczy, kiedy chodziłeś do szkoły, powiedz mi.
2: No, do podstawowej to przed 84, ale do ponad podstawowej po 84.
1: Bo chcę ci powiedzieć, że mamy tutaj taką koleżankę i ona jak usłyszała te wszystkie zdania od nauczycieli, to powiedziała: naprawdę? Tak w szkole mówili kiedyś? Nauczyciele tak mówili?
3: Dzisiaj to kryminał.
1: No, dzisiaj kryminał, tak.
2: Niestety, nauczyciel 3 razy się musi zastanowić.
3: No ale wyszedłeś na ludzi, pięknie mówisz, piękny polski.
2: Dziękuję bardzo. Z tym na ludzi to ja bym nie do końca przesadzał.
0: Na człowieka.
2: Na człowieka.
0: Na jednego chociaż. Na jednego. No dobrze. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, jak to mówią. Zbysiu, dzięki za podzielenie się tą piękną historią. Do nie ciebie oczywiście czasu. Nagrodę od Radia SK2. Wyślemy ci fajną paczuszkę. Dzięki, trzymaj się. Serdecznie pozdrawiamy.
1: A my was pytamy cały czas, jakie takie zdania waszych nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć? 726-826-826 albo nagrywajcie się na Messengerze. SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: To na wychowaniu do życia w rodzinie poznawaliśmy się z miłością symetryczno-liryczną. Grupa Enej w Radiu SK2, 26 minut po 6.
1: A tymczasem portale rozpisują się o niejakim Harrisonie Nocie. To jest 16-latek, który olał szkołę i założył własną firmę, która produkuje ręczniki dla graczy w squasha.
0: Spoko.
1: I zarobił już na tym 750 tysięcy funtów. Wybraj ponad nawet.
0: No fajnie, fajnie, że zarobił.
2: Ile?
0: Załóżmy, no prawie milion funtów, tak? No ale naukę rzucił. Wiecie, co by nauczyciel powiedział o kimś takim?
2: Zdolny, ale leń. SK2.
3: SK2. 100% polskich hitów.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No.
2: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: I po reklamie.
14: Jeszcze niedawno o tej porze było już całkiem jasno, a teraz dzień wstaje coraz później. I do tego poranki są coraz chłodniejsze w Stalowej Woli i w regionie. Dziś na początek dnia zaledwie kilka stopni, więc jeżeli szykujecie się do wyjścia, warto ubrać się cieplej. Do tego warto również zabrać odblask ze sobą. To jesienią jest bardzo ważne, szczególnie dla naszego bezpieczeństwa. A jak będzie później? W ciągu dnia maksymalnie 12 na plusie, chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczony deszcz.
15: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz Holandia i najnowsze ustalenia w sprawie cyberataku na największą sieć tamtejszych supermarketów. Do ataku wykorzystano serwery w Polsce. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Na razie nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

0: Potwora na...
1: Potwora!
0: No trochę tak, sprzed lat. Troszeczkę sprzed lat wszystko, czyli kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela dokładnie, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, bierzemy na tapet, znaczy w tym momencie, i sytuacja z Łodzi.
2: Wykład Rozeznawanie duchów i egzorcyzmy w procesie wychowania odbył się w kaplicy świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Na spotkanie z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem przyszło tyle osób, że kaplica pękała w szwach. A ludzie stali też na korytarzu.
1: Ponad 100 pedagogów z łódzkich podstawówek i gimnazjów, liceów słuchało wykładu z zapartym tchem, podała Polska Agencja Prasowa 14 października 2006 roku.
0: Czyli nauczyciele chcieli się nauczyć, jak przeprowadzać egzorcyzmy na uczniach,
1: tak? Chyba tak wychodzi, nie?
0: Może właśnie dlatego przez cały proces edukacji człowiek jakoś tak podświadomie się bał, że nauczyciel go wywoła.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Oddychać, nie oddychać. Oddychać, nie oddychać. A to lekarze tak mówili, przepraszam.
1: Ale to higienistka w szkole też tak mówiła.
0: Też mówiła, tak?
1: Też, jak się chodziło. Ile razy się tam, wiecie, kłamało, że o, brzuszek mnie boli, bo czułeś, że kartkówka się zbliża.
0: To i masz akurat... kropelki i tutaj wiesz.
2: Tak. A mieliście higienizację tam na
1: zębów?
2: Tak,
1: no, obowiązkowa była. Fluoryzacja.
2: No. A tak, coś takiego.
0: Fluoryzacja.
2: Niedobre.
0: No widać, że ty po prostu do normalnej szkoły nie chodziłaś. No, ale nie ma sprawy.
2: Do tego normalna nie jestem.
0: 7268286826 albo Messenger, tam też przyjmujemy wasze zdania, które wam zapadły w pamięć. Co też nauczyciele do was mówili?
3: W szkole podstawowej dyrektor, który też uczył WF-u, miał takie powiedzenie, że jak cię kopnę, to będziesz 3 dni z gołębiami latał.
1: A, ładne, prawda?
0: To ten dyrektor to jest jakiś, nie wiem, brat, siostra mojej nauczycielki od matematyki.
1: To samo zachowanie,
0: to
1: tak?
0: To samo, to, dobra, tylko, że ja na księżyc.
1: Słuchamy jeszcze, jeszcze jakiś głos jest, słuchamy, proszę.
4: No ja to najmniej wspominam panią od matematyki z liceum, która zawsze mówiła do mnie: Bożena, przestań się zgłaszać, daj szansę innym.
1: O, to twoja koleżanka chyba, Antonina, co?
2: Swój swojego pozna zawsze.
1: Prymusi, prymusi. Ale w której ławce siedziałaś?
2: Nie, siedziałam w trzeciej i siedziałam z chłopakami. Ja nie byłam taka grzeczna.
1: No ale trzecia to blisko, nie? Tak. Ławek jest chyba z 6 w rzędzie, nie?
0: Trzecia, a jak jeździliście na wycieczkę, to w którym rzędzie siedziałaś?
2: W ostatnim, najlepszym.
1: W ostatnim.
0: Jak patrzyłaś od tyłu autobusu, prawda? SK2.
1: Dobrze, pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo bardzo nam się podoba i wam z tego, co słychać po telefonach.

0: po ilości telefonów wnioskuję, że już nie śpicie. Tak więc zapraszamy was do tego, żebyście się też rozruszali intelektualnie.
1: Nie śpicie dlatego, bo ściemnia się. W sensie nasza nowa zabawa po siódmej, do której zapraszamy. Ktoś tam z nas będzie ściemniał.
2: No jak to ktoś? Jeden i drugi może ściemniać. Zawsze jest jakaś ściemnia.

0: czym?
1: No to też jest ważna uwaga.
0: Tacy właśnie jesteście.
1: Żeby pamiętać o tym, że i Jarząbek może ściemniać, i Wajda może ściemniać. Chodzi o to, żeby odgadnąć, gdzie ściema. Gramy o 100 zł po 7. Zgłaszajcie się już teraz albo 726-826-826, albo Messenger. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
2: Mówiąc inaczej, zapraszamy do tablicy.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Wiele osób właśnie szykuje się do wyjścia do pracy albo szkoły. Policja zachęca, żeby o tej porze roku nie bać się kolorów w ubraniach. Dlaczego to takie ważne, wyjaśnia Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki.
14: Zaszalejmy, weźmy jakiś dziwny, żółty, zielony, kolor różowy. Może to i w pierwszym momencie będzie wesołe, śmieszne, ale przyniesie swój efekt, że z daleka nas będzie widać.
13: Więc to taki mały apel do pieszych. Sprawdźmy jeszcze prognozy dla Stalowej Woli. Dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczony deszcz.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
16: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
15: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
16: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
15: Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który w Kielcach miał zabić żonę i dwóch synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
17: Taki pogadał i to, i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
18: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
15: Sprawą zajmują się śledczy z kieleckiej prokuratury. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7 zł 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
19: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
15: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
19: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
15: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: SK2 Sport.
15: Świątek zwyciężczynią polskiego pojedynku w Wuhan. Tenisistki Świątek i Frank zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Świątek wygrała 6-2-6-1. O ćwierćfinał zagra teraz Świątek ze zwyciężczynią spotkania Krüger-Tara Rudi. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: Prawie 4 minuty po 7 mamy kolejny telefon.
22: Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest dzień nauczyciela tylko. To jest dzień edukacji narodowej, a więc życzenia również dla wszystkich pracowników szkoły, obsługi i administracji. Pozdrawiam serdecznie. Nauczycielka z Krakowa.
21: Pozdrawiamy nauczycielkę z Krakowa, ale czy na przykład pani z sekretariatu czegoś Jarzobek cię w życiu nauczyła?
23: Pani sekretarka? No na przykład muzyki mnie nauczyła.
21: Pani sekretarka
23: muzyki?
21: Za
23: każdym razem jak dzwonię to pym, pym, pym, pym, pym, pym, pym. Jesteś 6 w kolejce, proszę czekać.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: To równie dobrze życzenia dla NFZ-u w tym momencie, bo to też nas muzyki nauczyli. Tyn, tyryn, tyn, tyn, tyn,
23: jesteśmy
21: tyryn,
23: w ogóle bardzo muzykalnym krajem. Pani prosi, nie śpiewajcie.
24: Pała!
23: Profesjonalistom oddaj tutaj pałeczkę.

0: Kto jest z miasta, ręka do góry?
1: Wszyscy. Nie, ja nie. Znaczy nie, ja trochę tak. Trochę nie. 40 tysięcy to miasto?
0: To możesz jedną rękę podnieść.
2: No to... Nogę.
1: Dobra, nie no, miasto. Ma prawa miejsca.
0: Teraz miasto Legnica. Miasto Legnica, niebezpieczne parkowanie w Legnicy. 31-letnia kobieta porzuciła swój samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym.
1: Znaczy, ona nie porzuciła, ona zaparkowała, znam ten temat. No. Ona się spieszyła na pociąg i normalnie elegancko-kulturalnie zaparkowała sobie pod rogatkami.
0: No to porzuciła go i poszła sobie na
2: pociąg.
0: Tylko
2: chłopaki, ten pojazd to stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, niestety.
1: Ale zaparkowany był?
0: Był.
2: No ale no niestety, wymusiło to na policji szybką interwencję i odholowanie auta na parking strzeżony.
1: A mandacik jakiś był?
0: 300 zł. 5 punktów karnych.
1: No dobra, czysta mi się
0: jeszcze
1: podoba.
0: Jeszcze do tego musiała zapłacić za holowanie i za postój pojazdu. Już nie na przejeździe, tylko na parkingu.
1: Niefortunnie zaparkowała, bo gdyby to była na przykład latarnia, to nikt by nie zauważył, ale wiadomo, pod rogatką najjaśniej. Eskad.

0: Dobrze, przydałoby się zagrać, przydałoby się w coś zagrać i ta zabawa się nazywa tak?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Będziemy teraz szukać ściemy. Ktoś z nas kłamie. Pytanie tylko kto?
0: Najpierw przywitajmy Kasię, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pokrótce Antonina wytłumaczy ci zasady naszej zabawy.
4: Mamy dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę. Tego się
0: tak,
4: nie da ukryć.
0: To się zgadza.
4: I będą walić tutaj rano ściemę. I mogą ściemniać obaj albo jeden z nich. Ty musisz odgadnąć, który ściemnia, albo czy ściemnia jeden i drugi. Jasne to jest?
3: Jasne.
4: I jeżeli ci się uda, no to stuwaka od nas zgarniasz w Dzień Nauczyciela.
5: Stuwaka? Co to za...
0: Stuwaka.
5: Stuwaka. No.
0: To jest Władysława.
2: Tak, Kasia sobie pomyśli, że jakiś stolik jej wyślemy. No dobra, posłuchaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, Kasiu, Katarzyno, no to lecimy. W takim razie Jarząbek mówi tak. Słynny rzymski amfiteatr Koloseum został zbudowany w całości z marmuru.
0: Wajda mówi tak. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno słowo składające się z 85 liter. Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
2: Pierwszy ściemnia.
0: Pierwszy.
2: Tak zwany Jarząbek.
0: Tak zwany Jarząbek. Brawo! Kasia, stuwa jest twoja!
3: Super.
0: Udało się! No. Koloseum to była ściema.
2: Tak jest, koloseum wzniesiono głównie z trywertynu, wapiennej skały osadowej, tufu oraz betonu. Marmurem pokryte były jedynie niektóre dekoracje, posągi, siedzenia dla najbogatszych, ale nie była to główna struktura.
0: A ja z kolei rzeczywiście mówiłem prawdę. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno rzeczywiście słowo, które się składa
4: jakie?
0: Z 85 liter. Słuchajcie, tytuł ten należy do wzgórza w Nowej Zelandii. Nawet piosenka o nim powstała. Stała.

0: Naprawdę jedno słowo!
1: W języku maoryskim oznacza to miejsce, gdzie ta Matea, człowiek o wielkich kolanach, grał na flecie. Weź to powtórz.
2: Ale powtórz.
0: Ładne, co?
1: No. Ładne, ładne.
0: Kasiunia, ale nie przykrywajmy tego, że stuwa leci do ciebie jeszcze
1: brawo,
0: raz. Gratulujemy.
2: Brawo,
0: wielkie brawo, udało się. Kolejna stuwa.
3: Wiedziałam, że wygram, no.
0: No i proszę bardzo, i się udało. Zapraszamy kolejnych. Jutro też będziemy sobie ściemniać.
1: To Dawidku, to gdzie wysłać

0: 23 minuty po siódmej. 100% Polskiej Muzeum na Zwestce 2 to mój imienny o szlachetnym imieniu, pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło. Pięknie płynął przez tę środę.
1: Ej, posłuchajcie, to jak już jesteśmy w temacie nauki i nauki różnego rodzaju, no, prawda? I
2: dawaj, nauczycieli. Coś mądrego, dawaj.
1: No to mamy naukowców z Uniwersytetu British of Columbia, czyli to Kanada. I oni pokazali...
0: British of Columbia to jest w Kanadzie?
1: British Columbia.
0: A, British Columbia w Kanadzie.
1: Kanada.
0: Tak. No dobrze.
1: No widzisz?
0: No,
1: widzisz?
0: No dobrze.
1: To mogło być dość ściemy, byś nie zgadł.
0: Nie zgadłbym.
1: Byś
0: to następnym razem musimy to napisać. Zapamiętajcie to, jak będzie ściema, to już będziecie wiedzieć.
1: Naukowcy wskazali, że czas zimowy, czyli ten standardowy, jest korzystniejszy dla ludzkiego organizmu niż czas letni.
2: Czyli nie ten, co mamy teraz.
0: No. Nie, teraz mamy letni.
1: Teraz mamy letni.
2: I on jest... zły.
0: No tak mówią ci z Kolumbii w Kanadzie.
1: Tak. Doświadczenia z USA i Rosji pokazują, że wprowadzenie stałego czasu letniego wiązało się z problemami dotyczącymi ciemnych poranków i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci zalecają dokładną analizę skutków przed podjęciem zmian.
2: Ale tak. To, że czas zimowy niby zdrowszy?
0: No wiadomo, że na rany lepsze zimne, a czas leczy rany, nie?
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dealera Auto Rud. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
11: Volkswagen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego masz tyle okularów?
14: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
13: A nie możesz mieć jednych?
14: To tak można?
13: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
14: Pewnie kosztują fortunę.
13: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
14: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
15: I po reklamie.
16: Kierowcy, jesień to czas, kiedy sprawne i dobrze ustawione światła w samochodzie mają ogromne znaczenie, dlatego policja już teraz zaprasza do udziału w akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, która rusza 24 października w wielu miejscach regionu, również w Stalowej Woli. Na wyznaczonych stacjach będzie można bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie auta. To info dla kierowców, jeszcze sprawdźmy pogodę. Dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczony deszcz.
17: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Najnowsze ustalenia w tej sprawie w newsach o 8.00. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.

0: Całe życie człowiek się uczy.
1: No właśnie, a to jest dobra piosenka w ogóle na Dzień Nauczyciela.
0: No, więc pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Teraz troszeczkę nie o edukacji, a zupełnie o czymś innym. Kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela, ale w zupełnie innym roku.
1: Lekcje ekonomii, można powiedzieć.
0: 2001 rok w tym momencie bierzemy na tapet. Tak się mówi, nie? Tapet.
2: Tak, tapet. Dobrze, dobrze.
3: Postępowanie antymonopolowe przeciwko właścicielom stacji benzynowych w Koszalinie wszczęła gdańska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisała Wirtualna Polska 14 października 2001 roku.
0: Tak, dla wyjaśnienia, benzyna kosztowała wtedy około 3,20 za litr, a oni zawyżali około 15 do 30 groszy na litrze. No. No to i tak wychodzi dwa razy mniej niż dziś.
1: Moim zdaniem tutaj musiało dojść do jakiegoś załamania czasu przestrzeni, wyobraźcie sobie, fizyka kwantowa czy coś w tym rodzaju, bo kiedyś sztucznie zawyżali ceny i one były niskie. A dzisiaj sztucznie obniżają ceny i one są coraz wyższe. SK.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8.
1: Skłon wyprost i skok przez kozła na przykład.
0: Na przykład?
1: Na przykład, tak się ćwiczyło kiedyś na WF-ach. To w takim razie w Radiu SK2 nowy środowy cykl AWF.
0: AWF. Mamy taki cykl specjalnie dla Antoniny, bo Antonina lubi te zwierzątka i roślinki.
1: Wszelkie maści. Pieski, kotki.
0: Dzisiaj akurat Antonina wśród fauny. Może być?
2: Pasuje. No. I dzisiaj mam chłopaki dla was ciekawostkę prosto z Japonii. Bo słuchajcie, tamtejsza kolej miała problem z żółwiami. One wchodziły sobie na tory, blokowały zwrotnice i powodowały opóźnienia. No i co zrobili? Zbudowali im tunele pod torami. Małe betonowe przejścia, no i po problemie. Żółw przechodzi dołem, pociąg jedzie górą, no i wszyscy są zadowoleni.
0: U nas też by się coś takiego przydało, nie?
2: No tylko ja mam wrażenie, że najpierw powstałaby komisja do spraw tunelu, potem przetarg, potem drugi przetarg.
1: No i sprawa żółwi by się ślimaczyła, bo nasi politycy to mięczaki, no.

0: Dobra, 7 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że za niedługo będziemy sobie grać w Państwa Miasta. Zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj jeszcze o nauczycielach chcieliśmy porozmawiać.
1: Dzień Edukacji Narodowej, jak zostaliśmy poprawieni, dzisiaj obowiązuje, prawda? Szanujemy wszystkich pracowników szkoły i wszystkim składamy najlepsze życzenia.
2: Dobra. I uczniom też.
0: I uczniom też. Jakie odzywki mieli wasi nauczyciele? Dużo telefonów wpadło, posłuchajmy.
3: W szkole podstawowej, kiedy zostałam wyrwana do tablicy z języka rosyjskiego i mówi, siadaj Aśka, ty całe życie w drewniakach będziesz chodziła.
4: U mnie w klasie często można było usłyszeć, skoro masz tyle do powiedzenia, to zapraszam do tablicy.
5: Moja nauczycielka od psychologii zawsze powtarzała, że ona nie jest zupą pomidorową, którą trzeba lubić.
6: Jak bombem od kapusty, to nie byłam. Uczyłam się dobrze jak pani Antonina, ale kiedy zobaczyłam pana Trzcińskiego z Lilijką, która mi się czasami po nosach śni, to musiałam być przygotowana na pewno.
1: No, żadne korepetycje nie zrobiły tyle dla nauki, co nie jedna linijka.
0: A teraz korepetycje tyle kosztują, a linijka? No, proszę bardzo, jaka była tania.
1: To, moi drodzy, to robimy test z wiedzy dla was. 7268268826. W tym momencie można zgłaszać się do Państw Miast. Messenger też do waszej dyspozycji. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie numer telefonu, a dzisiaj zgłaszamy się.
2: Jaką ksywkę miał wasz nauczyciel?
0: Tak, ksywką nauczyciela.
2: Fajną.
0: Tak. Dobra.
1: Ja miałem Miecznika na przykład.
0: Ta, ale co?
2: Ja miałam Dodę.
0: On wiedział o tym, ona wiedziała o tym.
1: Stefan Miecznik.
0: Nie, tak pomiędzy sobą mówiliśmy.
1: Tak pomiędzy sobą mówiliśmy. No.
0: No dobrze, to ksywka wasza nieoficjalna, o której nauczyciel nie wiedział, waszego nauczyciela, tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń po 8. SK2

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tom.

0: dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: I po reklamie.
9: Mamy kolejny październikowy poranek, w którym bez cieplejszej kurtki trudno się obejść. W Stalowej Woli w regionie temperatura na początek dnia wynosi średnio 4 stopnie, ale z każdą godziną będzie nieco cieplej, chociaż na taki cieplutki dzień nie mamy co liczyć. Będzie dzisiaj tak maksymalnie 12 stopni, odczuwanie może być nieco mniej. Do tego nad głowami chmury, chwilami lekkie przejaśnienia. Co więcej, niewykluczone też przelotne deszcze, ale to później po południu.
10: Jest ósma, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynam od Sejmu, gdzie za godzinę Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragment najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
11: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
10: Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
12: Że są cierpliwi.
13: Że są dla nas mili.
14: Że nas uczą.
15: Wielu rzeczy.
14: Tak.
15: Pożytecznych rzeczy.
14: Się przydadzą w życiu.
15: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
14: Tak.
16: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
17: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
10: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne. W szkołach czynne są świetlice.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały ostatecznie 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
18: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Brawo, brawo dla Polek, brawo! W końcu dziewczyny nam pokazały, jak się w piłkę gra. Antonina, ty lubisz sobie haratnąć w gałę?
20: Bardziej w siatę.
21: W siatkówkę też są niezłe dziewczyny,
19: też,
21: prawda?
19: Ładnie, dobrze. No. Rozwija nam się sport.
21: Co innego, gdybym ja grał w kadrze, byśmy mieli same sukcesy.
19: Ty się nie mieścisz nigdy w żadnym kadrze.
21: Nie, nie, nie. Ja piłkarzem nie będę, bo zawsze mama mi mówiła, że jak nie zjesz, to nie wyjdziesz, a ja chciałem pójść.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: I Antonina!
21: Co?
20: Jestem. Obecna.
19: Nie odzywaj się niepytany, Jarząbek, to Antonina teraz ładnie mówi.
20: Obecna!
19: Powiedz coś jeszcze.
21: Obecna dwa razy.
19: Obecna? A nieprzygotowanie zgłaszasz, czy nie?
21: Nie, no jest bardzo przygotowana. Jest przygotowana?
20: Ja to zawsze.
21: No właśnie, bo ona, jest, ona w pierwszej ławce siedziała. No w trzeciej, przepraszam, w trzeciej.
19: My też w SC2 zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani muzycznie, po polsku, 100% polskiej muzyki u nas, no. Still Love na
21: chyba,
19: przykład.
21: Że nie jesteśmy
20: po angielsku, teraz po angielsku przeczytaj, damy ci ocenę.
19: I love you.
20: Dobrze.

0: My mówimy jak jest, mówimy wprost, mówimy to, co widzimy, o czym piszą, co jest ciekawe, o czym się mówi, co się klika.
1: To, co powiedziałeś, się źle zastarzeje, bo gdzie ty zaglądasz, mój drogi? Gdzie ty zaglądasz?
0: W odchłanie internetu i w to, jak rodzą dzieci.
1: Słuchajcie, bo... mam tutaj naczelną plotkarę Rzeczypospolitej, która przynosi nam ploty ze świata show biznesu. Bo my to stary dziady, co my wiemy? Losowanie lotu to i
0: ja
1: wszystko,
0: tylko
1: nie?
0: Wiem, że ta pani była w Top Model, bo tak mi powiedzieliście, ale resztę to... Gdzie ty to znalazłaś?
2: Oj, znalazłam w czeluściach internetu. Karolina Pisarek została mamą.
0: Brawo,
2: a wiecie,
0: brawo, bo to
2: ona
0: już jest
2: tak, wiecie.
0: Teraz modelka.
2: Dobrze, dobrze. I z mężem Rogerem przywitali swoją pierwszą córeczkę, pierwsze dziecko i dziewczynka dostała imię Kiara.
0: Kiara przydziału.
1: Roger grał kiedyś w reprezentacji Polski.
2: To nie ten Roger, ale no oczywiście modelka pokazała zdjęcia prosto ze szpitala, na których rodzina świętuje ten wyjątkowy moment.
0: No proszę bardzo, tutaj jeszcze ona słynęła z tego, że opowiadała o przygotowaniach do macierzyństwa chyba w internecie, nie? Ze względów zdrowotnych podobno poród się musiał odbyć przez cesarskie cięcie, tak pisała.
1: No to skoro,
0: przed porodem już.
1: Skoro mała urodziła się przez cesarkę, to w przyszłości wróżę jej, że zostanie co najmniej imperatorem.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Teraz dajemy wam znać, że będziemy się dobrze, doskonale bawić.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Prawie 18 minut po 8. Natalia z Eweliną dzisiaj będą walczyły o prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Drogie panie, zasady są proste. Losujemy wam literę z koła, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, tak.
1: Zacznie Natalka.
6: W prawo czy w lewo?
7: O, właśnie.
5: W prawo.
6: Dobra, uwaga, uwaga. Ale zakręciłam.
1: Dobrze zakręciłaś.
6: Mocno. 26 litera alfabetu W.
1: Tak? O, ja bym to, tak nie policzył, że to tyle.
7: A, B, C, D,
1: A, B, C, D, E, F, G.
6: Dobra, z matmy.
1: Litera W. Litera W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Wrocław.
7: Znana postać.
5: Władimir Putin.
7: Roślina.
5: Werbana.
7: Kolor.
5: Wiśniowy.
7: Zawód.
5: Weterynarz.
1: Samochód już się nie zmieści. Ale czekaj, pojechałeś za tego Putina, to się odejmiemy chyba.
7: Jaka roślina?
5: Werbena.
1: Tak, dobrze. No okay. Też tak zapisałem dobrze. Sobie. Tak. Dobrze, dobrze, czyli dobrze. Co? No dobra, no nieszczęsny Putin. Sześć punktów dla ciebie.
7: Niestety jest znany, no.
1: No niestety jest znany. Ewelina, jesteś jeszcze?
8: Jestem.
1: Dobrze, zasady dokładnie te same.
7: Jak wylosuje mi to literka H, to proszę cię, nie mów nic brzydkiego.
6: W prawo czy w lewo, Ewelinka?
8: W prawo.
6: Uwaga. Maszyna losująca ruszyła.
1: O, F. Jak fiu, fiu, fiu.
8: No to fiu, fiu, fiu.
1: No to fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. 20 sekund, uwaga, państwo.
8: Francja.
1: Miasto.
8: Frampol.
1: Tytuł filmu.
8: O nie.
1: No było niedawno.
7: No.
1: Wczoraj chyba, nawet przedwczoraj, nie wiem.
7: Ja bada badu.
8: Flintstonowie.
1: Imię.
8: Franek.
1: No, tak na wybrzmieniu, dobra, zaliczę ci.
7: Ja sobie śpiewałem, ja nie wiem, o co chodziło. Ja po prostu sobie podśpiewywałem. A każdy kojarzy.
1: Wystarczy powiedzieć ja bada badu, nie? Fuchs, polski piękny film, komedia.
8: Ach, no tak.
1: No. Ale Flintstonowie oczywiście też. Dobra, 4, zaliczę ci tą czwóreczkę, bo i tak, choćbyś była druga w kulach, to i tak by to nic nie dało.
7: Nic nie dało, tak jest.
1: Natalia, prezent marzeń.
5: Super.
1: Ewelina, paczuszka od Radia SK2, prezenciki od nas lecą do ciebie. Tak się umawiamy i umawiamy się, że jutro też tłumnie słuchacie Radia SK2 i tłumnie się zgłaszacie do naszej zabawy.
7: Wiecie, że jest takie miasto jak Frampol rzeczywiście?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
7: Brzmi jak trochę jak taka firma, nie?
1: Koło Fromborku? Tak. Nie.
7: Nie, południowa część województwa lubuskiego. Lubelskiego.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Nie baw się w Alert RCB.
7: Ja lubuskie z lubelskim już mylę, ja mogę do rządu
1: przyznaj się, że masz drugi etat w alercie RCB i że piszesz te ostrzeżenia. Przyznaj się. Dobra, Oena teraz, czyli ona, 21 minut po 8.
7: Kiedy Oena? Kiedy?
1: Teraz.

0: Na początku teraz, potem hej, je. No dużo
1: i
0: się
1: że
0: działo.
1: Pragnie.
0: Tak,
1: no.
0: Dużo się działo w tej piosence. 25 minut po 8 tu SK2 i nówki, sztuki, świeżynki, newsy do nas spływają z Polski.
2: Tak jest i teraz będzie trochę politycznie, bo Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka.
0: To takie info z ostatniej chwili, można powiedzieć.
1: Kto by się słuchał Komisji Weneckiej, nie? Przecież oni tam cały czas za

0: było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
0: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
13: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
14: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
12: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
14: Za darmo to uczciwa cena.
12: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
17: I po reklamie.
18: Mamy jesień, październik, środę, połowę tygodnia. W prognozach dla Stalowej Woli na dzisiaj kilka odsłon, chmury, chwilami przejaśnienia, ale też po południu niewykluczony przelotny deszcz, więc parasol pod ręką warto dziś mieć, ale też ciepłą kurtkę albo płaszcz, dlatego że dzisiaj maksymalnie będzie tak 11-12 stopni, chociaż odczuwalnie może być nieco mniej przez chłodny jesienny wiatr. W kolejnych dniach będzie też podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę.
19: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Chcą zbudować bazę, zobaczymy, oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. To po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Protestujący nie zamierzają przerwać głodówki. Od czwartku w szpitalu w Sanoku związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamaniu praw pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Benzyna drożeje. Mimo programu CPN lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 7,11 zł. Za olej napędowy zapłacimy 7,98.

0: Alicia.
1: Wyobraź sobie, że tak namiętnie mieszasz chochlom do tego utworu, jakąś zupę, nie? No, to by miało sens.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Można też do tego utworu, wiecie, ubijać ziemniaki.
1: Tak, tak.
4: To pire.
1: Na pire, ale z masełkiem, nie? Obowiązkowo.
3: Naturalnie.
1: Dobra, o jedzonku będziemy rozmawiać, bo to przecież kolejna odsłona naszego plebiscytu na najbardziej polski obiad. Marika już z nami, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Marika, na co zagłosowałaś?
5: Oczywiście, że na pomidorową.
3: No, oczywiście, bo napisałeś...
4: Ale z ryżem czy z makaronem?
1: Nie, ja mam inne pytanie, bo to już padało na antenie. Czy pomidorowa robiona na rosole z wczoraj?
5: Ogólnie jest dobra, ale ja na przykład jestem wegetarianką, więc bardzo często mnie oszukiwali w domu i robili na tak zwanych kostkach, ale nie dokończyli, że to chodziło o kości mięsne, a wolałam zawsze rosołowe.
3: I to mi się teraz wszystko składa w jedną całość, bo ty później na drugie danie zakłosowałeś placki ziemniaczane ze śmietaną.
1: Ze śmietaną, nie, że jakieś po węgiersku czy coś.
4: A my się dogadamy z Mariką.
3: A swoją propozycję rzuciłaś pierogi z kapustą i pieczarkami łamane na grzybami.
1: Proszę bardzo.
5: Dokładnie tak.
1: Takiej propozycji nie daliśmy, ale ty bardziej lubisz jeść, czy bardziej lubisz gotować, Marika?
5: Obecnie jeść.
1: Obecnie jeść, dobrze. A w przyszłości, czy w przeszłości gotować?
5: Gotowałam wcześniej, ale ogólnie zdarza mi się gotować. Nie jest tak, że nie gotuję, ale większość czasu spędzam jednak w pracy, więc mam od tego ludzi.
3: Marika, napisałaś tak w swoim zgłoszeniu. Chciałabym zasiąść do eskowego stołu właśnie dla takich chwil, poznać nowych ludzi, wymienić się historiami i przekonać się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad. Nie wiem, czy przekonasz się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad, ale zobaczysz, ile obiadów potrafi zmieścić jeden jarząbek.
1: Możemy już ogłosić, że zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
5: Jezus, super, dziękuję bardzo.
3: Ale, posłuchaj, bo to nie koniec. Dorzucamy jeszcze 500 na wydatki takie, wiesz, bo może będziesz chciała się jakoś, nie wiem, coś tam przystroić, kapelusik sobie kupić albo coś, to 500 masz od nas i jeszcze nocleg w fajnym hotelu i zapraszamy do Warszawy.
5: Super, a w co się ubiera jarząbek?
3: Ja przyjdę w dresach.
1: Innymi słowy, Marika pyta, jarząbek, co masz na sobie?
3: Dresy, moja droga, dresy. Rozciągliwe.
1: Ja mam inne pytanie, bo ty zagłosowałaś na te placki ziemniaczane ze śmietaną. A co zrobisz, jak wygra schabowy?
4: Co to ja? Zjedz ziemniaczki, mięsko
1: zostaw. Zjesz jarząbka na śniadanie. Jarząbka na śniadanie.
3: Mięsko się nie zmarnuje. No, wiesz, gdzie będę siedział. Zaraz obok.
1: Widzimy się, Marika, pozdrawiamy.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: nie ma, bo siedzimy od 6 rano w radiu i dlatego nie ma cię z nami.
1: Kogo?
0: No nie wiem, o kim śpiewa. On, ja myślałem, że to ona. Moja żona śpiewała, że znów cię nie ma.
2: Twoja głosem? Żona ma taki głęboki głos?
3: No, do radia ją.
1: To wiem, czemu się tak boisz zawsze. Wracać do domu.
3: Dobra, sprzątamy.
1: 9 minut do 9, właśnie.
0: No i co tak zamilkli?
3: Bo się zastanawiamy nad tym sprzątaniem.
0: No i nie ma co tę szmatę w łapę i już pucować. No,
1: z kurzu odkurzamy stare newsy, nadajemy nowy blask, to jest kącik odkurzający z tego dnia. News, który dziś, ale nie tego roku.
4: Kradł portfele pacjentów, wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała złodzieja, który grasował w szpitalu powiatowym w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: 33-letni mężczyzna udawał zatroskanego członka rodziny, który nie może znaleźć sali swojego chorego krewniaka i okradał pacjentów. I o tym pisała Gazeta Pomorska 14 października 2009
0: roku. Proszę nie stygmatyzować mężczyzny, tam od razu okradał. To był 2009 rok, jak powiedziałeś, prawda? Wtedy już działał NFZ. Mhm. A facet pewnie tęsknił za kasą chorych.

0: A pamiętam, że jeszcze nauczyciel, nie pamiętam który, ale mówił life is brutal i full of zasadzkas.
1: Na czasami kopas dupas, wiem, no, było takie rzeczy.
0: Dobra, dzisiaj o tekstach nauczycieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Telefon na koniec mamy.
2: Z tego, co ja pamiętam, miałem wspaniałego profesora w szkole średniej. Mm. Zwracał się do mnie: Duduś, nie pal głupia, albo nie świruj jarząbka.
0: Widzicie?
1: No, to jest jeszcze jakiś inny jarząbek?
3: No, jak widzisz.
0: No, można. Słuchajcie, teraz po wszystkich latach w szkole, czy były owocne, czy nie, możecie stwierdzić, że słuchając Radia SK2 codziennie świrujecie z jarząbkiem.
1: A nie, no, jarząbka, to jest ładne. Tak, no.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia jeszcze raz dla nauczycieli, uczniów, bo mają wolne.
3: Co?
1: A z Wajdą i z Antoniną się nie świruje?
0: Nie, tylko z jarząbkiem.
3: No, ty już powiedziałeś, że nie chcesz. SK2

0: Reklama.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko pamę, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
0: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen.

0: Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
4: doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Przed nami kolejny dzień, środa. Sprawdźmy, co w prognozach dla Stołowej Woli na dziś. I tak, nie będzie to ciepły dzień. Już teraz to możemy oczywiście poczuć. Poranki mamy coraz chłodniejsze, ale takie uroki października i jesieni. Później maksymalnie będzie tak 11-12 stopni, a na niebie dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia, a po południu możliwe też przelotne opady deszczu, więc parasol pod ręką warto mieć. I tak jak mówiłam, ciepła kurtka, płaszcze też się przyda.
16: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły nasz reporter Mateusz Chłystun.
17: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
16: Jak groźne były ładunki i czy podejrzany miał wspólników? To będzie ustalać prokuratura w sprawie 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
19: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
18: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
16: Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
20: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
16: Pociągi mają też kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym na Podkarpaciu. Jak wynika z danych ZUS, w ubiegłym roku lekarze wystawili ich ponad 63 tysiące, podczas gdy w 2022 roku było ich około 52 tysięcy. Najczęstsze przyczyny to silny stres, zaburzenia adaptacyjne, depresja i stany lękowe. Trwają zapisy na NASA Space Up Challenge w Stalowej Woli. To wydarzenie odbędzie się 14 i 15 listopada, a uczestnicy mogą się rejestrować na oficjalnej stronie wydarzenia.
12: 9:03. Dziś w kalendarzu zbiegły się dwa ważne święta. Dzień Nauczyciela i Dzień Normalizacji, czyli taki duet idealny, który ogarnie wszechobecny chaos w szkołach i przepisach. Piękna sprawa. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i też góry czekoladek od uczniów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Od nas na początek też słodki podarunek dla koneserów, czyli marcepan od pani Samach. Już teraz.
14: No to gramy.

Kuki si piersi cały mnie w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. No i zacmokać można było też z podziwem, czyli zrobić takie no, jak się oglądało mecz naszych piłkarek. Polki pokonały wczoraj Belgię i awansowały do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Łatwo nie było, bo ostatecznie o wygranej przesądziły karne. Tu jak zwykle zresztą bardzo skuteczna była nasza Polka w Barcelonie, czyli Ewa Pajor. Wygrałyśmy 4-3. Przed nami decydujący dwumecz czy o mundial na przełomie listopada i grudnia zagramy z reprezentacją Irlandii. I chyba, słuchajcie, coś mnie ominęło, bo ja nie słyszałam jakoś nigdzie o, nie wiem, matematycznych szansach albo awansie na papierze. Dziewczyny po prostu wychodzą na boisko i no, robią swoje. Dokładnie tak, jak śpiewają o tym Wiki, Gabor i Kajach. Ramię w ramię, już teraz w Radiu SK2.

Pora na kultowy utwór, który w latach 80. opanował polskie dancingi, mimo że gdy powstawał w 83 roku, w zamyśle miał być tylko parodią popularnego wtedy disco oraz filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Nic więc dziwnego, że nadano mu tytuł King Bruce Lee Karate Mistrz. W rolę wykonawcy, czyli Franka Kimono, wcielił się Piotr Frączewski, który tekstu nie uczył się na pamięć, po prostu czytał go przed mikrofonem prosto z kartki. Po latach przyznał, że jest totalnie zaskoczony, jakim hitem stał się King Bruce Lee Karate Mistrz.

0: nowość w Radiu SK2. Wzruszający duet Kaśka Sochacka i Cortez, Jak my, czyli singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja. W rolach głównych zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską. Premiera 11 listopada. Na tę piosenkę możecie też oddać głos w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, a uczynicie to wchodząc na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dealera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
10: Volkswagen. I po reklamie.

0: O nie, gryzieniu się w język. Obywatel GC, tak, tak, to ja, gramy wam tuż przed godziną 10:00, tu Radio SK2. Jeśli w środę czas leci wam zdecydowanie wolniej na waszej zmianie, to można zrobić głośniej, bo zwykle robota szybciej idzie. Jak czegoś się słucha, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie to jest dobre.

0: chrupiesz?
1: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
0: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
1: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
4: W Stalowej Woli w regionie mamy średnio 5 stopni, w południe temperatura wzrośnie do około 12. To na termometrach, a co na niebie? Jak na razie w wielu miejscach regionu chmury, a gdzie niegdzie też przejaśnienia. I tak będzie jeszcze przez kilka godzin, a po południu miejscami może też gdzie niegdzie lekko pokropić. A co w kolejnych dniach? Do piątku aura zmienna. Chmury, przejaśnienia i przelotne opady i temperatura też bez większych zmian.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
5: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie przed prezydentem, a marszałkiem Sejmu. W Sejmie odbyła się ceremonia ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
6: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
7: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
5: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, by umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z Markiem Balawajdrem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
8: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
9: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
8: Tak, dokładnie.
9: I będzie tak, no... Lada moment?
8: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
9: rozwiązania
8: techniczne. Ale prace już trwają.
5: To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne, tak zwane 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
10: Ważny apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
5: Trzeba na jeże uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wola i Nisko wspólnie realizują projekt, który ma połączyć turystykę, rekreację i biznes. Chodzi o budowę akwaparku w Stalowej Woli oraz centrum wypoczynkowo-biznesowego z hotelem nad zalewem Podwolina w Nisku. Oba obiekty mają stworzyć wspólną ofertę zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i osób podróżujących służbowo. Robicie jesienne porządki niepotrzebne, ale wciąż dobre rzeczy możecie zostawić w kąciku rzeczy używanych przy ulicy COP w Stalowej Woli. Punkt jest czynny od wtorku do soboty.
11: Mamy 2:50. W tej godzinie będę miała dla Was nowość od pani Roxy, idealną na tę porę roku, czyli jesień trwa bez końca, a na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami mocno pozytywny zespół Fil. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Idealne odwzorowanie nastroju na środę. Maciej Sirski, Gdy umiera dzień, za nami w Radiu SK 2. Może środa skończy się dzięki panu Maćkowi nieco szybciej. Za to w kilkuset marketach we Francji zgon zaliczyły instalacje chłodnicze. Wszystko przez hakerów, którzy włamali się do systemów i włączyli opcję rozmrażania. Sporo jedzenia przez to poszło na straty. Teraz trwa wielkie śledztwo w tej sprawie. Choć może właśnie odkryliśmy nową niszę. Haker dietetyk. Jedno kliknięcie i w lodówce nie ma nic do jedzenia. SK2.

0: No właśnie, deser. To słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu SK2, a ja na naszej podstronie na sk2.pl, na której głosujecie na najbardziej polski obiad, nie widzę deseru. Na szczęście w zgłoszeniach możecie napisać swoje propozycje, czyli na przykład co? Wuzetka może być, eklerek, karpatka do wyboru. Dziś w poranku Marika oddała swój głos na opcję wege tego najlepszego polskiego obiadu, czyli placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi z kapustą, z pieczarkami i tym samym 7 listopada. Widzimy się z nią i jej osobą towarzyszącą na najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym. Kompletujemy naszych towarzyszy uczty. Zapraszamy Was na obiad. O tym, co pojawi się tego dnia na stole, decydujecie właśnie Wy, oddając swoje głosy nadania na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.
1: SK2. Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Auto Root. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
10: Volkswagen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Starta Kukuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: To ja mam ważne informacje dla każdego łowcy gwiazd i też obserwatora nocnego nieba. Jeszcze do początku listopada można obserwować Orionidy, czyli pozostałości po komecie Haleja. Maksimum równo za tydzień nam wypada, czyli 20 października, więc jeszcze jest czas na zorganizowanie ekipy do wspólnej obserwacji. A w naszej ekipie z najlepszymi polskimi hitami słyszymy Cleo. Zbliża się 11, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
7: Chwilami chmura, chwilami przejaśnienia, a więc chwile ze słońcem. Tak jest od rana w regionie. Do tego temperatura w tej chwili wynosi średnio 6-7 stopni. W kolejnych godzinach będzie

0: nieco cieplej, bo w południe termometry pokażą mniej więcej 12 kresek. Niestety później chmur zacznie przybywać i możliwe są niewielkie opady deszczu, ale to nie wszędzie i nic większego. A jeśli chodzi o kolejne dni, to czwartek zapowiada się z większą ilością chmur, temperatura bez większych zmian.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiSu. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanych doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się tam dzieje?
3: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
2: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówi sędzia Maciej Berek, który rano złożył ślubowanie. Zrobił to przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a nie prezydentem.
4: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
2: Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
5: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
2: A my do sprawy będziemy wracać. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie w nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany. Przez to wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Emanuela Kwaśniak. Oko na NGO. Zajrzyj do nas. To nowa zakładka na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Lokalne stowarzyszenia i organizacje mogą dzięki niej zaprezentować swoje inicjatywy i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Opis działalności należy przygotować według wskazówek dostępnych na stronie powiatu. Przed Stalą Stalowa Wola kolejne ligowe spotkanie. Tym razem w ramach 12. kolejki Betclic drugiej ligi zielono-czarni zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Ten mecz w sobotę o 14:15.
7: Dobrze, że ja tutaj z nikim nie muszę się kłócić, bo panuje zgoda, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Kłębo i Daria Zawiałów, Sanach i Ania Dąbrowska. Ich usłyszycie w tej godzinie. Tu Radio SK2. Kasia Grodzka. Dzień dobry. W środę 3 minuty po 11:00 mamy.

0: Elektryczne gitary w Radiu SK2. Okazuje się, że my też trochę jesteśmy jak takie dzieci we mgle, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację pewnych rzeczy. No, czyli chcemy robić tak, żeby było lepiej i prościej, no, wychodzi jak zwykle. Belgijscy naukowcy zbadali nastroje po takich właśnie ulepszeniach w pewnych zakładach metalowych. Tam sztuczna inteligencja wyręczyła pracowników w kilku kwestiach. No, ale okazało się, że aż 70% pracowników przyznało, że nie mają pojęcia, jak te nowe technologie działają i przez to czują jeszcze większy stres w pracy. Powód dość oczywisty.
1: Czemu?
2: Bo jakoś ci nie ufam. I jak

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Mam dla was utwór, który nie był zwykłym rockowym nagraniem. Do tego wielkiego przeboju Budka Suflera zaprosiła poznański zespół smyczkowy pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a w chórkach możemy usłyszeć słynny zespół Alibabki. Utwór został zarejestrowany w 1974 roku i z miejsca stał się gigantycznym hitem. Przed nami Radio SK2 Jest taki samotny dom.

0: Wychowany w Polsce to nowość od BRO w Radiu SK 2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to synoptycy już wiedzą, co czeka nas w pogodzie przez najbliższe 4 miesiące. Jak informuje IMGW, zima przywita się z nami bardzo łagodnie, z temperaturami powyżej normy. Prawdziwych mrozów możemy spodziewać się dopiero mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, ale uwaga! Panowie i panie z IMGW nie wykluczają krótkich, bardziej zimowych epizodów, takich mroźniejszych w ciągu najbliższych tygodni. Czyli niby idzie jesień, ale to zima może nam dać z liścia.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
8: Volkswagen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
1: I po reklamie.

0: takie muzyczne podejście do tematu zazdrości przedstawia nam grupa Hej. Tutaj Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów w eterze i tego właśnie inni mogą nam też pozazdrościć. Zbliża się południe, przed nami porcja newsów, a po nich kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Dlaczego masz tyle okularów?
12: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
11: A nie możesz mieć jednych?
12: To tak można?
11: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
12: Pewnie kosztują fortunę.
11: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
12: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
15: Sprawdź u dealera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
16: Volkswagen. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Nie wiem jak wy, ale ja wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tych temperatur. Aktualnie w Stalowej Woli czy też Nisku mamy średnio 8 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia będzie dziś 12. Chłodno, to już czas na ciepłą kawę czy herbatę, które nas ogrzeje. A jak aura? Na niebie chwilami niebo pełne chmur, a chwilami też przejaśnienia. I z tego co widzę w prognozach, to podobnie będzie też w kolejnych dniach, z tym, że jutro w prognozach mamy też przelotny opad deszczu.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
19: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. A chodzi o sędziego Macieja Berka, który złożył dziś ślubowanie. Krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału

0: Doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski.
1: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
2: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
1: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
0: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy temat dziś w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
3: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
4: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
3: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego.
4: To jest Trybunał PiS-u. PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy reset konstytucyjny.
0: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w sanockim skansenie, wskazuje opinia biegłego z zakresu energetyki. Przypomnę, ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół i uszkodził sąsiadujące obiekty. Sprawę ma wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ta ma się jednak pojawić na początku przyszłego roku.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na założenie własnej firmy na Podkarpaciu. Młodzi bezrobotni w wieku od 18 do 29 lat mogą otrzymać prawie 48 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Koszykarze ZKS Stal i Stalowa Wola wracają dziś na parkiet. W piątej kolejce drugiej ligi mężczyzn grupy C zmierzą się z Siarką Tarnobrzeg. Spotkanie odbędzie się w małej hali Sir w Stalowej Woli. Początek o godzinie 18.
7: Już nam się zrobiło południe. Dobra wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Połowa środy i tygodnia już za nami. Tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami wkrętka Kamila Nosela, a muzycznie na początek romantyczna Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: O powtórkę prosi Patrycja Markowska, to jeszcze raz w Radiu SK 2. Jego o powtórkę prosić nie trzeba, wkrętki to dla niego chleb powszedni. Czas na wkrętkę Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
2: Tak, słucham pana.
3: Zaproszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
2: tak.
3: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
2: Tak.
3: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
2: A to w jaki sposób miałam państwu IP dokumentu biletu?
3: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
2: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
3: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
2: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
3: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
2: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
3: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
2: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
3: A przepraszam, a to jest kłopot?
2: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
3: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
2: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
3: No to jak państwo...
2: Za który musieliśmy zapłacić.
3: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
2: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, który mam odzwonić.
3: To niech pani zadzwoni do Darii.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
2: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie. Nosel wkręca.

No tak, błędy rzecz ludzka, wiadomo, zdarzają się jak najbardziej. To Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, ale w tej sytuacji chyba no, nikt nie jest winny. No ciężko tutaj wskazać osobę winną. Linie lotnicze Qantas miały odwołać jeden z rejsów z Rzymu do Perth po tym, jak podczas poprzedniego lotu tym samym samolotem pasażerowie, słuchajcie, zostali pogryzieni przez pluskwę. Co gorsza, turyści z tymi właśnie pluskwami spędzili trwający 17 godzin lot. Naprawdę brzmi to strasznie, nie wyobrażam sobie takiej podróży, no ale też z drugiej strony zwykle ludzie po powrocie z wakacji są tacy rozdrażnieni, niezadowoleni, czasem do tego stopnia, że znajomi aż zapytają tak z troski, co cię ugryzło? No akurat ci turyści doskonale wiedzą co.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
14: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie.
21: Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Stalowa wola.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Co jeszcze może być lekiem na jesienną chandrę, oprócz dobrej książki i pumpkin spice latte prosto z kawiarni? No ta kompozycja od Sanach i Kasi Kowalskiej, czyli Kiedy umrę kochanie, kawałek, który pojawił się na wiosnę zeszłego roku. Teraz Sanach zapowiada kolejny krążek. Kiedy się pojawi, dokładnie tego jeszcze nie wiadomo, ale za to wiem, że Zuzanna tym albumem ma zamiar otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na

0: zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Na termometrach w stołowej woli mamy średnio 11 stopni, to najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Na niebie sporo chmur, chwilami też przejaśnienia, ale teraz pogoda zacznie się zmieniać. W prognozach widzę, że temperatura dość szybko spadnie do około 7-8 stopni, a miejscami może też przelotnie pokropić. Jeżeli więc macie jeszcze coś do zrobienia na świeżym powietrzu, warto się pośpieszyć. A jutro będzie podobnie, chłodno z temperaturą w okolicach 11 stopni i chmury i przelotne opady.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent nie przyjmuje jego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
16: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
15: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
17: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
15: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Żandarmeria Wojskowa nie potwierdza, że to polski dron wojskowy, który uczestniczył w

0: ćwiczeniach. Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na nie wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz. Służby prowadzą oględziny.
1: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych.
0: Mówi rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Dariusz Rozkosz. Przypomnę, we wrześniu w innej części wybrzeża, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, znaleziono rosyjski dron wojskowy. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska. To po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Z Nowej Dęby nad Bałtyk bez przesiadek. Ministerstwo Infrastruktury rozważa bezpośrednie połączenie z Gdynią, a latem nawet na Hel lub do Łeby. W planach są też pociągi w Bieszczady. To propozycje na lata 2031-34, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Jeszcze w tym roku ma zostać przebudowany fragment drogi Jastkowice-Spokojna. Trwa wybór wykonawcy. W planach jest poszerzenie drogi, nowa nawierzchnia i modernizacja poboczy. Prace mają zakończyć się do 4 grudnia.
4: Szczyt tygodnia. Półmetek, tak mówi się na środę, chociaż są też różne inne określenia. Może jakiś znasz? No, ja tak sobie pomyślałem, Kuba, że może być środa jak kanapka, wiesz? Bo patrz, poniedziałek i wtorek dawno już zostały zjedzone, a to, co najlepsze, dopiero przed nami. Nareszcie.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
4: Męskie granie z kawałkiem nareszcie za chwilę, ale też będę mówił o cofnięciu czasu. I nie chodzi o zmianę daty urodzenia na portalu randkowym. Kowalski, witajcie. Emona, dzień dobry. O złotej kobiecie, która nie mówiła nic.

0: Taki jesienny, Warius Manx w ST2 kwadrans po godzinie 13. Nauka, kochani, naprawdę próbuje cofnąć biologiczny czas. Tutaj czytam. Naukowcy zrobili coś naprawdę niesamowitego, bo w laboratorium odmłodzili komórki krwi 80-latka. I to tak odmłodzili, jakby senior miał po prostu 20 lat.
1: SK2.
0: Koniec w takim razie, kochani, z botoksem. Teraz wystarczy mieć tylko dobre te układy krwionośne. Jest...

0: twój dzień.
1: Mamy taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ale przygotowałem dla was piosenkę. Rok 1979. Wiem, kupa czasu, ale słuchajcie, ten numer doczekał się naprawdę bardzo wielu coverów. Jest zresztą jednym z najchętniej śpiewanych przez tych mniej, ale również bardziej znanych i lubianych. Między innymi także przez moją mamę i przez was również, tak mi się coś wydaje. Bo na warsztat piosenkę tę wzięli między innymi. Ja jeszcze nie zdradziłem, co to za piosenka, ale śpiewa ją córka Anny Jantar, Natalia Kukulska, doda między innymi Paula. Dawid Podsiadło też swoją interpretację przedstawił tego numeru raz na męskim graniu, a Kaja zaśpiewała też swoją wersję w Poznaniu 8 lat temu. Posłuchajmy zresztą fragmentu Kai, udało mi się go znaleźć.

0: czasu.
1: No to teraz oryginał. To samo brzmienie, trzeba powiedzieć, pełne rozmachu, potężne orkiestrowe, chór dodający nadludzkiej mocy. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, Westy 2.

0: Dziewczyna potrafi zahipnotyzować. Liwka i poza tobą nic, Westy 2. Rekonstrukcja rządu, kochani. Rekonstrukcja rządu jest, ale w naszym portfelu. Kazimierz Wielki znika z 50 zł, lecz spokojnie, spokojnie, nie znika z naszych portfeli od razu. W ogóle nie zniknie, ale pojawiła się teraz, czytam, dzisiaj specjalna srebrna 50-złotowa, pewnie kolekcjonerska moneta. Z kim? Z Kazimierzem Jagiellończykiem. I nawet ta 50-złotowa monetka ma w sobie kawałek bursztynu, ale jaki piękny ten bursztyn w tej monecie. Prawdziwy skarb znad Bałtyku, jak oglądam. I co ciekawe, patrzcie no, żeby znaleźć bursztyn, nie trzeba teraz grzebać w piasku, tylko w portfelu. SK2. I będziemy szukać szczęścia, bursztynów również, z Kamilem Bednarkiem i Messiah już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sprzedaj, kup, oto moto, to tu.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Nad Stołową Wolą i regionem mamy chmury, z których może popadać, a gdzie niegdzie już popadało. Zobaczmy jeszcze szybko na termometry. Aktualnie mamy średnio 10-11 stopni i ta temperatura powoli będzie nam spadać. I wieczorem utrzyma się w okolicach tak 7 stopni, a nocą spadnie w okolice 5. A co nas czeka jutro? Dalej taki dzień chmury, chwilami przejaśnienia, ale też niewykluczony deszcz i temperatura bez zmian.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni nie przyjmuje go Karol Nawrocki. Zdaniem prezesa PiSu to działania o charakterze przestępczym.
16: To jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
15: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
17: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem?
15: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła żandarmeria wojskowa. Na szczątki natknął się spacerowicz. Więcej Dominika Bakura.
18: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
15: Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek.

0: 1,95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To 10-groszowy spadek, natomiast olej napędowy skoczy o 7 groszy. To do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Niebo nad Stalową Wolą wypełni się kolorowymi balonami. Od 23 do 25 października odbędą się Mistrzostwa Balonowe Babie Lato. W programie poranne i wieczorne loty, wspólny start balonów, a także nocny pokaz na błoniach nadsańskich. Program zależy od warunków pogodowych. Jak zdobyć dofinansowanie z programu Czyste Powietrze? Tego będzie można dowiedzieć się 19 października o 16.30 podczas spotkania w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli przy ulicy Wolności.
3: No, kochani, ja wiem, że niebo dzisiaj może nie jest wszędzie błękitne, ale akurat Manam dzisiaj nam zafunduje to i to w tej godzinie. Takie piękne jeszcze jesienne, błękitne niebo, a komputery możecie spokojnie zamknąć. Kubki po kawie też już zostawcie. Kolegom albo koleżankom z pracy, oni tam to zmyją.
4: 10 hitów.
1: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
3: Bo my już odbijamy kartę, pierwsza zmiana może to zrobić. Zgasić światło, zamykamy Excela, przechodzimy w tryb, już jesteśmy poza biurem, czyli ogłaszamy ewakuację 3 po 14 w SC2. Kowalski, witajcie, Ewa Farna.

Nie, no oczywiście, że mamy siłę w SC2. Przecież jest środa, coraz bliżej jesteśmy weekendu. Farba przed chwilą i zostańcie oczywiście z nami, bo my tutaj robimy karierę zawsze z polskimi hitami, tak jak polskie kury robią międzynarodową karierę, sobie czytam. To jest dopiero sukces. Kurczę, Polska jajeczną potęgą. No, jesteśmy jednym z ważnych producentów i eksporterów jaj w Europie. I super! Niemcy mają samochody, Szwajcarzy zegarki, Włosi tam modę, Francuzi perfumy, a my Polacy mamy jaja. SK2. I kto ma wielki interes?

0: Ula la la la, Big Day w SC2, Big Day, czyli wielki dzień, czeka nas też na Stadionie Narodowym i gorąco będzie jak latem. A to dlatego, że piekarniki, kuchenki, tam płonące patelnie, to wszystko czeka nas podczas wielkiej uczty, na którą zapraszamy Was, najlepszych, głodnych wrażeń słuchaczy SC2, bo robimy imprezę na Stadionie Narodowym. No i przy naszym stole już siedzą Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, wszyscy z osobami towarzyszącymi, Kinga, Ewelina, a dzisiaj o poranku Jarząbek, Wajda i Toś. Zadzwonili do Maryki, która usłyszała:
1: zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
2: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
0: Ale Marika dostała też klucz do pokoju hotelowego wypasionego i 500 na swoje wydatki, czyli kieszonkowe. Jeżeli też chcesz mieć taki pakiecik i dołączyć do nas, zgłoś się na sk2.pl, wybierz najbardziej polski obiad, takiego właśnie szukamy w najbardziej polskim radiu SC2. No wyobraź sobie, że ktoś pyta: jedziesz na Stadion Narodowy? Odpowiadasz: tak. Na mecz? Nie. Na koncert? Nie. A na co? Na obiad.
3: SK2.
0: SK2.pl.
3: Reklama. Dlaczego masz tyle okularów?
4: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
3: A nie możesz mieć jednych?
4: To tak można?
3: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
4: Pewnie kosztują fortunę.
3: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
4: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Gastorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
14: To będzie ostatnia reklama.
20: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
21: Sprawdź u dilera Auto Root. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
22: Volkswagen. I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

0: Migo ze swoim jesiennym wiaterkiem w Radiu SK2, za chwilę 15 i najważniejsze newsy, w nich m.in. o sędziach, a sędziów mamy bardzo różnych, przecież są ci sportowi, są sędziowie taneczni, również ci, którzy oceniają dania, czyli kulinarni, ale również są tacy, którzy bardzo lubią paragrafy. O nich m.in. o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 20

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
5: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
6: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jeżeli właśnie kończycie pracę i ruszacie w drogę do domu, pamiętajcie, że jesienią warunki na jezdni potrafią szybko się zmieniać. W niektórych częściach regionu przelotnie popadało, więc miejscami nawierzchnia może być mokra. Uważajcie szczególnie przy hamowaniu i na zakrętach, zwłaszcza tam, gdzie na drodze leżą liście, a tych mamy sporo, bo mamy jesień. A pogodowa temperatura w stołowej woli w regionie w tej chwili to średnio 11 stopni, do tego sporo chmur. Podobnie będzie też jutro.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w sieci. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
13: Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
12: Mówi premier Tusk i zapowiada dalsze działania.
13: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
12: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A jego wjazd do gmachu Trybunału blokowali dziś rano zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Jest areszt za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Niemiecki sąd aresztował tymczasowo dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W najbliższych dniach pierwsze tabliczki z oznaczeniami punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem. Czas na montaż jest do końca roku.
14: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
12: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie się schronić.
15: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać.
16: Panie wiedzą, gdzie się w ogóle udać.
15: Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej.
12: A w całym kraju jest ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
17: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Bezdomność ma coraz młodszą twarz. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli pomaga obecnie około 100 osobom w kryzysie bezdomności. Wśród nich przybywa kobiet i młodych ludzi, nawet 18 czy 19-latków, mówi Ewelina Paniewska ze stalowowolskiego MOPS-u.
18: Możemy odłożyć do lamusa obraz osoby bezdomnej, czyli starszego pana, najczęściej pod wpływem alkoholu. Myślę, że to już jest dawno

0: nieaktualne.
1: Stąd apel o reagowanie na los osób potrzebujących.
2: Ale tutaj pachnie normalnie plackami ziemniaczanymi, ale to nie taki zwykły chyba placek, bo to jaki placek był?
3: A z sosikiem takim po zbójnicku węgierski.
2: Tak, no to po zbójnicku czy węgierski?
3: A jedni powiedzą, że taki. Na Podkarpaciu też jest podkarpacki.
2: Tak, jest, tak. Ważne, że sam tarłeś ziemniaki, prawda?
3: Oczywiście.
2: My tutaj trzemy się przy najlepszych polskich hitach. Węgierski smaczek też w tej godzinie.
4: 100% polskich hitów. SK2.
2: Ja mam leczo. Leczo mam słoneczko.
3: To też dobre.
2: Bardzo
3: też
2: dobre, gorące danie. A propos właśnie ciepełka, to teraz ruszamy w stronę słońca razem z Ewelinką Lisowską.
5: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: skłama.
1: Ale takie kłamstwa słodkie też są bardzo dobre. Edyta Bartosiewicz w SC2. Tymczasem właśnie czytam tutaj w internecie, że premier Węgier, ja nie wiem to co się dzieje u tych posłów i u tych wszystkich polityków, ale premier Węgier zaproponował niezapowiadane testy na alkohol i narkotyki w parlamencie. Bardzo dobry pomysł. Może w końcu politycy przestaną bujać w chmurach. SK2.
2: Jedno takie wciągnięcie, jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka.

0: Elektryzujące, elektryczne gitary, bardzo ekologiczne w Radiu SC2. No jest też Jakub Konieczkowicz, który powiedział, że za chwilę również wrócimy do polskich hitów, prawda?
1: Zgadza się.
0: Będzie Michał Szczygieł, będzie Marisa, a teraz Góralska Liga Mistrzów między innymi w skrócie Niesłowiański 2 o 15.30.
2: Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Jak informuje kielecka prokuratura okręgowa, do laboratorium przekazano też materiały dowodowe z miejsca zbrodni. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro po południu. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawili się właściciele terenów, które mają być zajęte pod trasę.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy. Obwodnica.
5: Rok temu były przeprowadzone zaawansowane konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka.
2: Dodaje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy złożyli pismo w sprawie wycofania się z planów budowy drogi. Manchester City zmierzy się dziś z Paris Saint-Germain. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21.00.

0: Tak, tak, tak. Kolorowa prasa teraz donosi. Strona z newsami, które zmieniają nasze życie. Paparazzi złapali prezenterkę, youtuberkę, byłą tancerkę z Tańca z Gwiazdami, Izabelę Janachowską, i cyknęli jej zdjęcie podczas luksusowego spacerku po porodzie. Tutaj widzę, jak pani Iza pcha wózek za... Za ile? Wózek za prawie 7 000 zł.
1: SK2.
0: Ten wózek musi mieć wspomaganie kierownicy. Zresztą za 7 000 zł dać tyle za wózek, to ja bym 2 maluchy miał. 3 nawet.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
13: Sprawdź u dealera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
14: Volkswagen. I po reklamie.

0: Aquarius Manx i piosenka księżycowa i tak trochę idealnie się z nią wstrzeliliśmy, bo ja sprawdziłem w kalendarzu i dzisiaj księżyc wschodził przed godziną 12, zajdzie o 18.41, tak, tutaj napisali, więc jeszcze takie 3 godzinki prawie z księżycem możemy mieć. No i będą również przyjemne godziny z najlepszymi polskimi hitami po godzinie 16, o której punktualnie najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko pamę, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47

0: których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dlaczego masz tyle okularów?
3: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
2: A nie możesz mieć jednych?
3: To tak można?
2: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
3: Pewnie kosztują fortunę.
2: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
3: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Popołudniowy ruch na ulicach Stalowej Woli może być już większy, szczególnie na alejach Jana Pawła II, Popiełuszki, Mickiewicza, Czarnieckiego, Okulickiego czy Hen. Uważajcie też przy przejściach dla pieszych, jedźcie ostrożnie, tym bardziej, że w niektórych częściach regionu lekko popadało i płynnie przejdźmy do pogody. Na niebie chmury, które zostaną z nami aż do jutra, bo jutro czeka nas dzień właśnie z chmurami. W prognozach są też przelotne, niewinne opady deszczu, a temperatura jak na razie bez zmian.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiS-u mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
8: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
9: Ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
8: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
10: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
8: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
11: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Z kolei prezes PiS-u Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
7: Przypomnę, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Groźny wypadek w Lublinie. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko. Zdarzyły się dwie osobówki, jedna z nich wjechała w pieszych. Relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
12: Kierujący pojazdem marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
7: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem. Poszkodowana jej dziecko zabrano na badania do szpitala. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
13: Że są cierpliwi.
14: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
15: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
7: Powiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wola nawiązuje współpracę z włoską gminą Gionadi, by szukać sposobów na zatrzymanie i przyciągnięcie mieszkańców. W ciągu 25 lat Gionadi ponad dwukrotnie zwiększyło swoją populację. Teraz oba samorządy będą wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na rozwój miast. Nietypowa interwencja policjantów z Leżańska. W Brzyskiej Woli na drzewie znaleziono serwala o imieniu Shira, który uciekł z prywatnej hodowli w gminie Ulanów. Zwierzę wędrowało po regionie. Ostatecznie serwala odebrał właściciel.
16: Dzień nauczyciela. Mamy w takim razie, jak mówiłeś, Jakub, w newsach Eski 2. Praktycznie bym o tym zapomniał. Wszystkim nauczycielom życzymy tego, co najlepsze. Życzymy samych piąteczek, życzymy samych szósteczek, ale to może niekoniecznie w dzienniku czy na sprawdzianach, ale życzymy wam tych piątek i szóstek na zegarku, bo piąta czy szósta po południu to już jest ten czas, kiedy można odpocząć i to przy tym, co najlepsze w Esce 2.
4: 100% polskich hitów.
7: Chociaż ja to pamiętam, że mi nauczyciele mówili, że to jest praca na cały dzień.
16: Jaka praca?
7: No, praca nauczyciela. Nie można tak odpocząć.
16: Można odpocząć. Jest 16.03 po 16.00, impreza celująca, choć dopiero czwarta, czyli czwórka, to piersi. Bałkańska w żyłach płynie krew. Odpoczywajcie, nauczyciele, odpoczywajcie.

0: Oskar Cyms, który nigdy nie ma dosyć, jak my nie mamy dosyć najlepszych polskich hiciorów. Chłopak, który też nie chodzi spać, to jest Artur Jarząbek. Czasami mi się nawet zwierza, że taki niewyspany chodzi, ale usatysfakcjonowany, no bo zawsze ma dla was jakąś prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawo jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: wszystko tutaj się zgadza. Wesce 2, nie bronimy się przed najlepszymi polskimi hitami, tylko 100% takiej muzy. Pani Sarsa jeszcze?
1: Do ciebie wracam.
0: Wrócił też Jakub Konieczkowicz do studia. 16.30 i najświeższy newsy z Krudich. Wesce 2.
2: Podduszał, straszył nożem i ostrzem z temperówki. 14-latek z Bartoszyc, który groził i atakował młodsze dzieci, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
3: Uczeń już wcześniej zachowywał się nagannie, jednak w ostatnim czasie jego agresja eskalowała.
2: Mówi Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej 14-latek trafił do izby dziecka po tym, jak nie wrócił do domu. Gdy znaleźli go policjanci, był pod wpływem środków odurzających. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu, a przypomnę, od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska, a po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę i gromadzą zapasy przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Leśnicy radzą, by przed porządkami w ogrodzie sprawdzić, czy nie ukrywa się tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach.
4: SK2.

0: zdziwiony byłem zresztą.
1: O, to co na końcu powiedział Andrzej Piaseczny. Tak też mógł, ale nie powiedział. Jeden z posłów, którego zatrzymali policjanci w Tarnowie, tutaj widzę. Poseł jechał rowerem, bez świateł, a jak go zatrzymali, to od razu powiedział:
2: ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
1: No i zasłaniał się tym dokumencikiem, bo czuć było od faceta procenty.
3: SK2.
1: Widocznie pomyliły mu się lampki, nie? Ta od szampana z tą od roweru, której nie miał.
4: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dealera Auto Root. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
8: Volkswagen.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kilogram. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
19: Jakie to jest dobre.
20: O, co chrupiesz?
19: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
20: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
19: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
23: I po reklamie.

0: Ja nie będę odbierał tutaj żadnych honorów człowiekowi, który na muzyce zna się i to na polskiej bardzo dobrze, bo jest Łukasz Zduńczyk i on powie wam, co to za dziewczyna tutaj śpiewa ten numer.
1: No
0: Daria Zawiałow, no nie znasz?
1: Zamyśliłem się, taki ładny głos po prostu.
0: Bo ty masz złamane serce pewnie.
1: Ale jest okej. Okay.
0: Ale jest okej. Okay. Okay. Dzisiaj mamy też dzień normalizacji, przyjacielu, więc w takim razie to jest, ja idę się normalizować.
1: A w sensie, że cię żona do pionu postawi, to jest normalizacja.
0: Można tak powiedzieć, albo wiesz, no normalnie o tej porze zwożę sobie zboże, normalnie o tej porze na kanapie się położę.
1: To jest bardzo normalne. Polecamy.
0: I normalne jest to, że tutaj gramy tylko polskie hiciory i z Duno będzie dla was je grał po 17:00 Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skrą 2.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre. 18

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jak zwykle o tej porze zobaczymy sobie, co w prognozach dla Stalowej Woli na jutro i na kolejne dni. I tak, jutro, czyli czwartek, czeka nas dzień dalej pochmurny. Możliwe są też przelotne opady deszczu, a po południu też przejaśnienia i temperatura w ciągu dnia tak od 10 do 12 stopni. Piątek dalej pod chmurami i temperatura w okolicach 10 stopni, a sobota z deszczem, a temperatura jak na razie też bez większych zmian, a noce jak na razie bez przymrozków.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału gorąco po tym, jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
2: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
3: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
2: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia papieża. Wszystkie wyniki są w normie, podaje Watykan. Leon XIV we wtorek przechodził operację usunięcia nowotworu płuca. W komunikacie opublikowanym w Watykanie podkreślono, wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg pooperacyjny. Parametry są w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Według wcześniejszych zapowiedzi Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a cena diesla o 20 groszy. Jak tłumaczą eksperci, pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na rynkach światowych.
4: Jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Trwają prace rolne, zaczyna się sezon grzewczy.
2: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Przypomnę, jutro litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, z kolei litr oleju napędowego za 8 zł i 5 groszy.
5: SK2 News, Stalowa Wola.
1: Emanuela Kwaśniak, Okona NGO, zajrzyj do nas. To nowa zakładka na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Lokalne stowarzyszenia i organizacje mogą dzięki niej zaprezentować swoje inicjatywy i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Opis działalności należy przygotować według wskazówek dostępnych na stronie powiatu. Przed Stalą Stalowa Wola kolejne ligowe spotkanie, tym razem w ramach 12. kolejki Betclic drugiej ligi. Zielono-czarni zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Ten mecz w sobotę o 14:15.
6: Ustawiłem swoje życie na czekanie. Tak za chwilę zaśpiewał Łukasz Zagrobelny i tak też pewnie śpiewają nasze pieski, które już tam pewnie wyczekują nas, aż wrócimy z pracy. No to słuchajcie, zostawiamy wszystkie obowiązki i ruszamy, a ja nam będę dobrze grał. 3 minuty po godzinie 17:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów. SK2.
6: Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj są tylko polskie hiciory, bo tutaj są też bilety na fajne koncerty. Mam dla was zaproszenia na koncert zespołu Lore, ale jak je zgarnąć, to później powiem. Teraz Grzesiu Chyży zaśpiewa.

0: Mysłowic w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów już 16 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, bardzo ważne pogodowe informacje, bo już mniej więcej wiadomo, jaka aura będzie na Wszystkich Świętych. Najnowsze długoterminowe prognozy IMGW mówią, że na przełomie października i listopada szykuje się wyraźne ochłodzenie, że nawet przymrozki mają być, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrą informacją, bo to oznacza, że będzie można wyciągnąć z szafy te nasze najbardziej wyjściowe, najlepsze zimowe płaszcze i zimowe buty. Będzie można się przed tymi wszystkimi naszymi ciotkami dobrze zaprezentować, no bo jakby ciepło było, to by nie było wiadomo, w co się ubrać, prawda? A tak, najlepsze ubrania z szafy wyciągnąć będzie można i wspólnie z ciotkami ponarzekać, no powietrze to już takie chłodne, o, czuć, że się zima zbliża, no, lada moment i święta będą.
1: SK2.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2, Pieprz i Sól. I my do tej naszej zupki dorzucamy jeszcze kultowe polskie numery.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz mam dla was ikoniczny hit lat 80. Numer, który był chyba jednym z największych hitów zespołu Lombard. Przeżyj to sam. To kawałek przez wielu nazywany jako hymn pokolenia z czasów PRL-u. Piosenka, która była uznawana za numer antykomunistyczny. I co ciekawe, słuchajcie, była taka historia, że ten kawałek za czasów komuny pojawił się w radiu i przez cenzurę został zdjęty z anteny, żeby nikt o tym numerze nie słyszał. No my na szczęście już żyjemy w takich czasach, że możemy słuchać tego hitu bez ograniczeń. No to gramy Lombard i Przeżyj to sam z roku 81, już teraz w SC2.

0: Ale to pięknie kołysze, co? Nowość na naszej playliście. Miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli wam się spodobało, głosujcie na sk2.pl. To Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu SK2. A ja ciekawe badanie znalazłem, słuchajcie. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozleniwia nam głowę. Uwaga, według badań, podobno już po 10 minutach korzystania z AI obniża się wytrwałość naszego mózgu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań. Czyli wiecie, nasz mózg mówi, nie, da się to prościej zrobić, teraz to już mi się nie chce. Weź, już idź ode mnie. To brzmi trochę, prawda, jak człowiek po wakacjach all inclusive albo weekendzie u rodziców, prawda? Ale jak to, że ja mam znowu sprzątać i gotować? Nie chce mi się.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tyk Pame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
9: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dealera Auto Root. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
13: Volkswagen.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Słuchajcie, patrząc na pogodę w naszym kraju w ostatnich dniach, to ewidentnie przydałoby się coś na przepędzenie tej jesieni. No ja tutaj mam takiego kandydata. Jak on wejdzie, to od razu energia wraca. Taka witamina D3 w 2,5-minutowej dawce. Oskar Cyms bez końca na pewno po 18 w SK2.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski

0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po dzisiejszym ślubowaniu na sędziego Macieja Berka wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Chodzi o zmuszanie policji do zaniechania czynności służbowych przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją mundurowych. Do przepychanek miało dojść również w środku. To również zbada prokuratura. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na miejscu działają służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się także korek. Polska i Włochy chcą stworzyć międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
1: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek.
0: Mówi nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jutro zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia szlaku.
2: I już minuta po godzinie 18. Słuchajcie, ja chcę zauważyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że już mniej niż połowa tygodnia nam została. Środowy wieczór, czas zacząć. Jeszcze tylko ze dwa razy się wstanie i to normalnie zaraz weekend będzie. A ja wam teraz gram tak na odświeżenie. Najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: 100% polskich hitów.
4: Polskich hitów.
3: SK2.
2: A już teraz na antenie Eski 2 artystka, która w naprawdę niesamowicie słodki sposób i przyjemny potrafi zaśpiewać o tym, że są straszne korki.
5: Za 10

0: wiesz i ty. No to już jest klasyk 1.8L na antenie Radio SK2. Wiem, że kochacie ten numer, więc go gramy. To jest 100% polskich hitów. No i mamy też najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Na wasze głosy w propozycjach do listy hitów Eski 2 cały czas czeka Nita ze swoim nowym numerem To Zabolało. Nita to jest artystka, która naprawdę świetnie potrafi zaprezentować swoją twórczość w mediach społecznościowych i ostatnio nagrywa nowe wersje swojego świeżego hitu w duecie z innymi artystami. Była na przykład Keira, ale ostatnio do studia Nity wpadł też Jeremi Sikorski. Posłuchajcie, jak oni razem brzmią.
1: Jak gdyby nic, zamykasz drzwi, a dałaś słowo,
2: to zabolało,
1: co mi zostało,
2: wziąłeś mnie całą.
0: A teraz posłuchajmy, jak brzmi Nita solo w swoim nowym numerze. Nita To Zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Już teraz.

0: dla ciebie i dla was zawsze gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. To Urszula. Śmiało można być razem z nią. Nie krępujcie się. Nikt was nie słucha. Ja też nie podsłuchuję. Ja tylko podrzucam wam najlepsze nowości. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i cały czas świętujemy premierę nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. To Krążek Południe, który już ujrzał światło dzienne. No i na nim jest masa hiciorów. To jest, można powiedzieć, płyta z hitami. Jest tam współpraca Dawida Kwiatkowskiego z Margaret w hicie, później ci opowiem. Współpraca z Kają przy numerze Proszę Tańcz. No i jest też sporo innych perełek. I my dla was wyciągamy właśnie z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego jego bardzo dobry numer, który leży teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czeka na was, na wasze głosy. Tak bym chciał. Gramy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: No to już naprawdę niedługo. Autobus będzie taplał się w śniegu, tak jak śpiewa zespół T-Law, który teraz nas zabrał do Warszawy. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Jaki ona ma koloryfer na brzuchu. Naprawdę można pozazdrościć. A mówię teraz o Roxy Węgiel, która się na Instagramie pochwaliła swoją formą. Naprawdę szacun dla niej, bo przecież jeszcze tyle miesięcy do lata zostało, a ona już jest gotowa z formą na wyjście na plażę. Ale jednocześnie, mimo że jest gotowa na lato, to ma też propozycję na jesień. Bardzo nastrojowy numer, dobry na wieczór. Jak sama Roxy napisała dzisiaj na Instagramie, dzisiaj mocno jesiennie, puśćcie dalej numer i może wyjdzie słońce. Nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Roxy, jesień trwa bez końca. Już za kilka minut na antenie SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dealera Auto Rut. Stalowa Wola, ulica Komisji Edukacji Narodowej 49.
9: Volkswagen. I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak się lato skończyło, to i koncerty się skończyły, że już musimy się po prostu zamknąć w domu i nie wychodzić. Są fajne koncerty. Zespół LOR, który znacie z SK2 z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, rusza właśnie w trasę koncertową i 23 października, czyli w piątek za tydzień, zagra w Toruniu. Jak zgarnąć bilety? To wam za chwilę powiem. Mamy je dla was w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigo?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tkpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego masz tyle okularów?
14: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
13: A nie możesz mieć jednych?
14: To tak można?
13: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
14: Pewnie kosztują fortunę.
13: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
14: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Stalowa Wola. Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agnieszka Gazda, Muła. Przed nami Noc Bibliotek w Stalowej Woli. Gwoździem programu będzie spotkanie z autorem thrillerów i kryminałów Marcelem Mossem. Mówi Tomasz Gotkowski ze Stalowowolskiej MBP.
17: Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z pisarzem oraz zdobyć jego pamiątkowy autograf. A co wcześniej? Wcześniej już o godzinie 9:00 seans dla uczniów klas 4-5. Będzie to ekranizacja powieści Astrid Lindgren, Ronia córka zbójnika.
16: A później wieczorem propozycja filmowa dla nieco starszych kinomaniaków, czyli Lalka z 68 roku. Początek seansu w piątek o godzinie 20:00.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i zapraszamy Was na koncerty polskich artystów. Obiecałem przed chwilą zaproszenie na koncert zespołu LOR, no i teraz dziewczyny mają do Was wiadomość.
1: Cześć, z tej strony zespół LOR. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia SK2 na nasz koncert w Toruniu 23 października. Do zobaczenia!
0: I na tym koncercie usłyszycie m.in. wielki hit zespołu LOR, który znacie doskonale z Radia SK2. Wszystko jedno, wszystko źle. No to teraz ważne pytanie. Jak się zgłosić po te bilety?
2: Jeżeli chcecie zgarnąć bilety na nasz koncert, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Do zobaczenia!
0: Jeżeli chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR 23 października, czyli w piątek za nieco ponad tydzień, to albo nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, ale jest też druga opcja, 726-826-826. Tu piszcie SMS-y, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR. Mam dla Was sporo zaproszeń, myślę, że dla wielu osób może wystarczyć. Czekam na głosówki i czekam na SMS-y, a ja w tym czasie fajnie zagram. Nowość, która fajnie poprawia humor na dobry koniec dnia, Powska i po prostu Kajtek z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Antek Smykiewicz w Radiu SK 2, a za chwilę do kogoś z was polecą bilety na koncert zespołu Lore. To są cztery dziewczyny, które znacie na przykład z tego hitu, bo po wydaniu tego numeru zrobiło się o nich głośno.
1: Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe jak pudełko zapałek.
0: Ten numer doskonale znacie z SK 2, podobnie jak ten.
1: Nastawiam się na deszcz i na niezręczność, że gdzieś się potknę, że gdy zadzwonię, nie odbierzesz.
0: Zespół Lore rusza w trasę koncertową promującą nowy album Pele Mele i już 23 października, czyli w piątek, za nieco ponad tydzień, odwiedzi Toruń. Jeśli chcecie tam być, mam dla was podwójne zaproszenie. Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726 826 826. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać.
2: SK.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Szukałem chętnych na koncert zespołu Lorno i oczywiście wiadomości nie brakuje. Basia na przykład pisze, że akurat w przyszłym tygodniu do niej córka z Krakowa przyjeżdża w odwiedziny, no i chętnie by się wybrały na taki mały babski wypad. No to Basia, prosisz, masz podwójne zaproszenie na koncert zespołu Lor 23 października w Toruniu, jest wasze. I spokojnie, jeszcze u nas sporo biletów będzie, nie tylko na koncert w Toruniu, ale też na Łódź, Szczecin, Białystok i Kraków. Warto słuchać Eski 2 wieczorami.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
3: doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów na dobry środowy wieczór i już tak razem powoli zaczynamy odliczać czas do piątku. Do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki gram najlepsze propozycje z waszej listy hitów. No i co tu ciekawego będzie po godzinie 20? Młoda gwiazda Max Stachasiuk z nowością przyjdzie, ale też powracająca po dłuższej przerwie od wydawania Natalia Nykiel. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agnieszka Gazda, Mułan. Gotowi na taneczne starcie bez trzymanki? Stalowa Wola znów zatańczy w rytmie breakdance'u. W nadchodzącą sobotę Miejski Dom Kultury zamieni się w arenę pojedynków jeden na jednego. Przed nami czwarta edycja stalowego breakjamu, w której liczą się technika, własny styl i wyczucie muzyki. Tancerze zmierzą się w czterech kategoriach wiekowych, a najlepsi zgarną nagrody rzeczowe i finansowe. Rejestracja zawodników ruszy w sobotę o godzinie 14 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, a wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
0: Punktualnie godzina 20, a pamiętacie w zeszłym roku, jaka była afera przed Sylwestrem? Smolasty pokłócił się z Dodą, więc spytajmy Smolastego, jak tam jego relacje z Dodą, czy się już pogodzili?
8: Pomidor.
0: Aha, dobra, nieważne, nie było pytania w takim razie. Gramy 100% polskich hitów na dobry wieczór. Za chwilę będą też nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, m.in. Max Stachasiuk, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów.
8: Polskich hitów. SK2. SK2. SK2. Pomidor.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. Tak na pobudzenie, na dobry początek nocnej zmiany. Tak wam gra Radio SK2. No i słuchajcie, odliczanie do piątku oficjalnie rozpoczęte. W piątek po 18 jak zawsze gram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No a przez cały tydzień wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z poczekalni do waszej listy hitów. No i tam czeka taki pewien bardzo uzdolniony młody artysta. Nazywa się Max Stachasiuk. On właśnie ruszył w swoją pierwszą w karierze biletowaną trasę koncertową. No i w najbliższą sobotę wystąpi w Świeciu, w niedzielę wpadnie do Chojnic, potem w grudniu do Warszawy, a w styczniu pojedzie do Gdańska. A teraz wlatuje na antenę Eski 2 ze swoim nowym numerem Max Stachasiuk i Ćma w SC2.
1: Masz o

0: Kasia Cerek-Ficka, to jest Radio SK2, gramy numery, które doskonale znacie i kochacie, ale wieczorami to nowości rządzą na naszej playliście, bo gram najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki, no i teraz uwaga, ta pani powróciła.
1: Teraz oddasz mi wzrok.
0: To Natalia Nykiel, która właśnie zapowiedziała, że szykuje dla nas czwarty polskojęzyczny album. Tylko po polsku, a my nas w Radiu SK2 to bardzo cieszy, bo gramy 100% polskich hitów. No to posłuchajmy nowej propozycji od Natalii Nykiel. To tylko ciąg dalszy z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2

0: Banda i Banda. No i można tak rytmicznie kroić pomidora do kolacji. To jest Radio SK2. No właśnie, teraz mam dla was, słuchajcie, krótką instrukcję, jak się najeść tak full, do pełna, za darmo i poczuć się jak VIP. Trzeba słuchać SK2 i się zgłaszać na sk2.pl. Zabieramy was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. To już 7 listopada. Najpierw się najemy, a potem będzie wielka imprezka. Wpadacie na sk2.pl, klikacie konkursy, no i uwaga, wybieracie waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne i piszecie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami przy stole. Zaprasza was sama Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. Będzie też ekipa Radia SK2, no i wy będziecie. I to też, słuchajcie, nie jest tak, że my was zapraszamy na jedzenie, a potem kończy się impreza i radźcie sobie. Nie, nie, nie, nie znamy takie numery. Mamy dla was 500 kieszonkowego, może na paliwo, na dojazd i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No i przede wszystkim zaproszenie do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie nie tylko jedzenie, ale też DJ zagra, także niezła imprezka nam się szykuje. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Starta Kukuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla fanów piłki nożnej. Trwa drugi wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. To jest druga kolejka. Wczoraj, przypomnę, Barcelona wygrała z Galatasaray 4-1. No to teraz czas na odpowiedź Realu Madryt, który już za chwilę o 21:00 zagra z Romą.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agnieszka Gazda, Muła. Każdy ma jakiś talent. A teraz uczniowie z Podkarpacia, również ze Stalowej Woli, mogą pokazać swoje cyfrowe supermoce. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rusza z drugą edycją konkursu Odkrywamy swoją supermoc. Więcej o konkursie Emanuela Kwaśniak.
13: Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego, maksymalnie 60-sekundowego filmu, który pokaże mocne strony uczniów i to, jak mogą je wykorzystać w planowaniu przyszłej kariery. Można działać samodzielnie lub w grupie, a na zwycięską szkołę czekają nagrody, m.in. gogle VR, monitor interaktywny czy zestaw do podcastów.
12: Zgłoszenia trwają do 18 listopada.
14: Magazyn lokalny.
12: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Miska i okolic. Ślubne trendy, inspiracje i ponad 70 wystawców w jednym miejscu. Już 25 października w hali pod Promie w Rzeszowie odbędą się 24. Podkarpackie Targi Ślubne. Na targi przyjadą przyszli nowożeńcy z całego Podkarpacia, także ze Stalowej Woli i sąsiednich województw. O tym, co czeka przyszłe pary młode, jakie trendy będą królować w sezonie 2027 i dlaczego warto zajrzeć na targi nawet kilka lat przed ślubem, rozmawiam z organizatorką wydarzenia, panią Moniką Sztabą-Ćwiąkałą.
15: Wielkimi krokami zbliżają się 24. Podkarpackie Targi Ślubne. W studiu jest ze mną organizatorka tego wydarzenia, pani Monika Sztaba-Ćwiąkała. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: 25 października, Rzeszów, to data Podkarpackich Targów Ślubnych, już 24. edycji. Jak zmieniało się to wydarzenie na przestrzeni lat?
16: Podkarpackie Targi Ślubne rzeczywiście to już 24. edycja, czyli zorganizowaliśmy 24 edycje tego wydarzenia.
15: Rok do roku?
16: Tak, rzeczywiście rok do roku. Jedynym takim rokiem, który opuściliśmy, był rok pandemii, kiedy nie mogliśmy rzeczywiście organizować tych wydarzeń, a tak to rok do roku. Mamy też lata, gdzie te edycje są podwójne, czyli po prostu dwie w ciągu roku. Na przestrzeni lat mogę powiedzieć, że każda edycja jest różna, ponieważ odwiedzają nas coraz to młodsze pary, przyszłe pary młode, które przygotowują

0: I ponad 70 firm branży ślubnej pojawi się na tym wydarzeniu. Organizujemy specjalną taką strefę warsztatową, pokazową. Będzie to polegało na tym, że firmy z branży modowej zaprezentują na modelkach swoje kolekcje i to będzie bardzo ciekawy punkt targowy, o którym oczywiście będziemy informować w naszych mediach społecznościowych z konkretnym planem, godzinami, czyli przyszłe pary młode, a przede wszystkim panie, będą mogły zobaczyć suknie, różne style, trendy na dany sezon, na modelka, które będą przepięknie wystylizowane. Dla panów również takie niespodzianki będą przygotowane.
1: Czyli taki pokaz mody się szykuje.
0: Taki pokaz mody, nie do końca pokaz, ale coś fajnego, nazwałabym to prezentacją modową.
1: Tutaj wspomniała pani, że w tegorocznej edycji podkarpackich targów ślubnych zaprezentuje się ponad 70 wystawców.
0: Tak.
1: Jakie branże będą reprezentować?
0: Przede wszystkim będą to wystawcy z branży mody ślubnej, zarówno suknie ślubne, jak i ta moda męska, czyli garnitury różnego rodzaju. Branża jubilerska, czyli jeśli ktoś ma ochotę na zakup pierścionków zaręczynowych, ale przede wszystkim obrączek, które są symbolem tego małżeństwa, to bogata oferta firm jubilerskich. Przepiękne dekoracje, czyli firmy dekoracyjne, które naprawdę przygotują przepiękne stoiska, które będą wizytówką ich pracy. Branża fotowideo, też tutaj bardzo mocno będzie przedstawiona ta oferta. Różnego rodzaju atrakcje dla gości weselnych, bo wiemy, że tutaj młodzi bardzo pracują nad tym, aby ich wesele było zapamiętane przez gości weselnych, więc tych atrakcji weselnych nie zabraknie. Przepiękne zaproszenia ślubne, ale też tutaj wśród wystawców będą firmy, które będą oferować transport gości weselnych, ale również prezentacja samochodów do ślubu i wiele, wiele innych. Mogłabym tutaj naprawdę wymieniać. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie, bo uważam, że każda para młoda, przyszli nowożeńcy, którzy przygotowują się do organizacji tego wyjątkowego dnia, muszą wpisać tą datę do kalendarza. Ten 25 października, hala pod promie w Rzeszowie. No uważam, że obecność dla narzeczonych jest obowiązkowa.
1: A czy na targach pojawi się również branża gastronomiczna? Może jakieś cukiernie?
0: Oczywiście, że tak. Tutaj również ta branża będzie reprezentowana przez cukiernie podkarpackie. Będzie można nawiązać współpracę, będzie można też skosztować tych słodkości, bo tutaj rzeczywiście te stoiska przygotowują się na poczęstunek, bo wiadomo, że klienta musimy skusić smakiem, więc jak najbardziej oferta cukiernicza będzie przedstawiona, będzie też reprezentacja lokali weselnych, więc też jeśli ktoś jeszcze nie ma zarezerwowanego lokalu weselnego, też serdecznie zapraszam, aby skorzystać z naszej oferty.
1: A czy na wasze targi przychodzą osoby, które już mają wyznaczoną datę ślubu, czy to są na przykład pary, które dopiero co się zaręczyły i są na początku tej drogi w planowaniu swojego wielkiego dnia? Kiedy najlepiej właśnie odwiedzić targi ślubne?
0: Wśród zwiedzających mamy rzeczywiście takie pary młode, które, że tak powiem, za 5-12 przychodzą na nasze wydarzenie, bo okazuje się, że za miesiąc mają swój ślub i chcą w ostatniej chwili załatwić wszelkie formalności i jeszcze kupić obrączki, zamówić garnitur i też się da, bo myślę, że tutaj wystawcy nasi stoją na wysokości zadania i takich klientów obsługują również, ale widzimy też taki trend, że przychodzą na targi narzeczeni plus pary, które chcą zobaczyć, jak to wygląda, chcą poznać inspirację, planują już może, że ten ślub będzie za 2 lata, za 3 lata, ale chcą zobaczyć i poczuć tą atmosferę targową, bo wiele pomysłów pojawia się rzeczywiście u nas na targach co do organizacji tego wyjątkowego dnia.
1: A czy to są tylko pary, które was odwiedzają, czy to są również rodziny tych przyszłych par młodych?
0: Tak jak pani mówi, nie tylko pary, są to, widzimy, przypuśćmy, dziewczyny, czyli koleżanki, są to też rodzice, które towarzyszą młodym, znajomi. No jest to taki czas i miejsce, gdzie rzeczywiście w tym jednym miejscu, w jednym czasie można zainspirować się wieloma tematami, rzeczywiście sprawdzać też na przykład te terminarze, prawda? No bo tutaj rzeczywiście niektóre usługi z odpowiednim wyprzedzeniem muszą być rezerwowane. Tak jak na dany sezon mamy różne trendy modowe, więc tutaj też można podpatrzeć sobie, co w danym sezonie jest trendy, albo ewentualnie zastanowić się rzeczywiście, czego nam jeszcze brakuje i podpatrzeć wielu rozwiązań.
1: Jakie praktyczne korzyści daje przyszłym parom młodym taki bezpośredni kontakt z tymi przedstawicielami branży ślubnej?
0: Uważam przede wszystkim, że taka rozmowa bezpośrednia pozwala też na taką szczerą rozmowę. Tutaj wystawcy naprawdę poświęcają czas i tą uwagę. Przede wszystkim można skorzystać z takich indywidualnych konsultacji, bo czasami ta rozmowa

0: To powoduje, że możemy nawet zmienić styl nawet garnituru, czy kolor garnituru, prawda? Często panowie upierają się, że klasyczna czerń, a wcale podczas rozmowy z takim ekspertem na targach możemy zmienić też ten kierunek wyboru danej sukni, modelu sukni czy garniturów, ale nie tylko, pozostałych usług również. Ale przede wszystkim targi też pomagają w tym, że warto skorzystać z różnych atrakcji, bonów konkursowych, voucherów rabatowych, bo tutaj wystawcy naprawdę przygotowują taką specjalną ofertę targową dla odwiedzających i warto takie rabaty pytać na każdym stoisku, bo również te rabaty działają później po targach w określonym czasie, jeśli wracamy do takiego wystawcy i chcemy skorzystać z jego usługi.
1: Podejrzewam, że pewnie na tej podstawie obliczacie ilość gości co roku na targach.
0: Przede wszystkim ilość gości na targach to jest kwestia też zakupionych biletów, prawda? Ale też wystawcy, każdy wystawca prowadzi jakąś swoją statystykę odwiedzonego stoiska, przeprowadzonych rozmów i to rzeczywiście się później przekłada na te efekty, więc no to wystawcy tutaj też dużo zależy od ich pracy, od rozmowy na stoisku, od oferty, które przedstawiają, no bo teraz jest tak duży wybór na tym rynku branży ślubnej, że możemy po prostu wybierać pomiędzy usługami. Więc to tutaj ten dzień jest przeznaczony zarówno dla odwiedzających, dla tych przyszłych młodych par, ale nie tylko, ale też tutaj dużą pracę muszą wykonać i przygotować się do tego wydarzenia z odpowiednią ofertą i nastawieniem przede wszystkim wystawcy.
1: A jak właśnie wyglądają te statystyki? Może ilu odwiedzających mieliście w zeszłym roku? Czy ta liczba się zwiększa z każdym rokiem? Czy zmniejsza? Czy jest może na takim podobnym poziomie?
0: W tamtym roku to było blisko 2000 osób. Odwiedziło nas jednego dnia targowego, czyli była to niedziela. Targi zawsze są w tych samych godzinach od 10 do 17, więc no tutaj wystawcy byli bardzo zadowoleni. Ilość tych osób jest podobne, są statystyki. To jest różnica, może być do kilkuset osób więcej czy mniej, prawda? Ale to mniej więcej jest podobna ilość odwiedzających.
1: A czy prowadzicie może takie statystyki, skąd przyjeżdżają do Was odwiedzający? Czy to jest tylko Podkarpacie, czy to są też inne województwa?
0: Przede wszystkim rozmawiamy z wystawcami zawsze po każdym evencie i od nich też bardzo dużo się dowiadujemy, ale też przede wszystkim rozmowy tutaj podczas targu, więc nasze wydarzenie odwiedzają nie tylko pary młode, czy osoby tutaj z okolic Rzeszowa, czy samego Rzeszowa, ale też te większe miasta typu właśnie Stalowa Wola, Mielec, Przemyśl. Mamy też odwiedzających z województw sąsiadujących, bo też takie osoby nas odwiedzają. Też z tych województw mamy wystawców, czyli tutaj województwo małopolskie, jak również lubelskie.
1: A teraz już zwracając się bezpośrednio do naszych słuchaczy, dla tych, którzy może się wahają, nie wiedzą, czy zarezerwować sobie tą datę 25 października w swoich kalendarzach, chciałabym podpytać o to, jakie trendy ślubne obowiązują teraz w tym sezonie. Nie wiem, czy mówimy o sezonie jesień-zima, czy już raczej o wiosna-lato 2027?
0: Myślę, że już tutaj mówimy, bo tak też będą kolekcje przygotowane o tym wiosna-lato 2027. Już tak naprawdę te kolekcje są przygotowane i można je w salonach tutaj mody ślubnej oglądać i podziwiać, więc przede wszystkim tutaj już panie, które będą i nie tylko panie, ale te firmy brać udział w wydarzeniu, to już będą właśnie nowe kolekcje. Oczywiście będzie też można skorzystać, jeśli odwiedzamy salony i poznajemy daną ofertę jeszcze z tego sezonu, ale przede wszystkim będzie to promowanie nowych kolekcji.
1: To może jakie kolory, jakie kroje na przykład garniturów będą modne w przyszłym roku?
0: Przede wszystkim liczy się klasyka, bo tutaj uważam, że każda osoba podejmuje decyzję i jeśli mówimy tutaj o modzie męskiej, przyszły pan młody musi zadać sobie pytanie, w czym się dobrze czuje, bo uważam, że nie możemy też narzucać, wiadomo, trendy trendami, ale to każdy indywidualnie podejmuje decyzję, w czym chce wystąpić, w jakim kolorze i w jakim stylu w tym wyjątkowym dniu. Wiemy też, troszkę obserwując trendy, że czasami ta klasyka jest na pierwszym miejscu, ale troszkę też odchodzi. Panowie są bardziej odważni, wybierają też kolory bardziej zdecydowane, jak burgund, brąz czy jakaś mocna zieleń. Różne kroje garniturów. Wiemy, że coraz bardziej modne są garnitury czy częściowe, kolorowe kamizelki. Wchodzi też w grę jakaś krata angielska, jeśli chodzi o kamizelkę, ale ja powtarzam, dana osoba, czy to jest zarówno pan młody, czy pani młoda, oni powinni zdecydować. Trendy trendami, ale tak naprawdę to jest mój dzień, to jest twój dzień i ty powinna się w tym dniu czuć najlepiej.
1: Czyli tutaj mamy tą modę męską, a jeśli tak chodzi o modę kobiecą, jak prezentują się teraz obecnie w tych najnowszych kolekcjach suknie ślubne? Czy one są bogato zdobione, czy są raczej klasyczna?
0: Ja uważam, że przede wszystkim te nowe kolekcje to jest minimalizm. To jest lekkość, wygoda, minimalizm, delikatność. Oczywiście będą też takie modele, które rzeczywiście będą bogato zdobione, świecące, kryształki, ale też przepiękne koronki mamy, prawda, w tych trendach, ale przede wszystkim ta minimalizm, bo ja uważam, że też każda pani młoda, która decyduje się na zakup sukni ślubnej, powinna w niej się czuć dobrze, lekko, powinna przede wszystkim suknia nie krępować ruchów podczas tańca, przede wszystkim podczas pierwszego tańca. Odważne panny młode decydują się najbardziej odkryte ramiona, plecy, ale tutaj jest swoboda przede wszystkim. No tak jak powiedziałam wcześniej, każdy powinien zdecydować, w jakim stylu się dobrze czuje, bo w tym dniu para młoda jest wyjątkowa, to jest ich dzień i oni powinni się czuć najlepiej i sami zdecydować, jaki trend im odpowiada.
1: Czyli tu mamy modę ślubną, a jeśli chodzi o trendy w dekoracjach, na przykład sal ślubnych, jak to wygląda?
0: To wszystko zależy przede wszystkim, gdzie jest organizowane wesele. Coraz bardziej te przyjęcia weselne organizowane są w stylu boho, w przepięknych stodołach, które mają odpowiednią oprawę, aranżerie, przeźroczyste namioty, więc no tutaj duży wybór jest naprawdę. Dopasowanie dekoracji do miejsca. Młode pary coraz częściej po rozmowach tutaj z wystawcami i firmami dekoracyjnymi widzę, że wybierają też takie sale, które mają do tego przypisane jakieś przepiękne ogrody, bo w takich ogrodach można zrobić też atrakcje dla gości weselnych.
1: Albo sesję zdjęciową.
0: Albo sesję właśnie zdjęciową, więc tego na rynku naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i też tutaj młodzi wybierając tą salę, miejsce ulokowania tej sali, troszkę sobie też już od razu ten trend dekoracyjny narzucają. Ale wśród wystawców też mamy firmy z branży dekoracyjnej, które naprawdę przygotowują przepiękne dekoracje i miejsce można zaczarować odpowiednią dekoracją i będzie nie do poznania. I dlatego też zachęcam też, żeby przyjść na te targi, bo naprawdę te dekoracje będą na tych targach, będą różne style i będzie można zainspirować się wieloma tematami.
1: Chciałabym jeszcze podpytać o branżę fotograficzną, wideo, nie wiem jak powinnam ją nazwać, czy tutaj te trendy właśnie w związku z nagrywaniem wideo z całego ślubu, czy fotografowaniem gości podczas ślubu, one się jakoś zmieniają, czy po prostu wpływ tych mediów społecznościowych nie przełożył się po prostu na te trendy jeszcze?
0: Te trendy już widać i one są rzeczywiście zauważalne. Już odchodzimy od tego długiego nagrywania, czyli mamy kasetę, która trwa tam 3-4 godziny i wszyscy później oglądamy ją po targach. Teraz bardziej popularne są krótkie filmy, krótkie klipy z przygotowań, z uroczystości. To jest naprawdę bardzo fajna pamiątka. Zdjęcia tradycyjnie są pamiątką, więc tutaj ten fotograf jest obecny podczas przygotowań, samej uroczystości i przygotowań, ale rzeczywiście widzimy tą zmianę, jeśli chodzi o te nagrania wideo. Tutaj bardziej teraz, obecnie mamy krótkie filmy, klipy, które są takim podsumowaniem i pamiątką w kilku minutach ujętą całego tego wydarzenia.
1: Teraz tak przechodząc do końca naszej rozmowy, chciałabym zapytać o to w imieniu osób, które wybierają się na podkarpackie targi ślubne, jak najlepiej przygotować się do wizyty na targach, tak żeby ten czas wykorzystać jak najlepiej i znaleźć takie interesujące oferty.
0: Przede wszystkim osoby, które przyjdą na targi, muszą się zastanowić, czego im jeszcze brakuje, prawda, do swojego wyjątkowego dnia. Ja uważam, że warto też zabrać ze sobą zaprzyjaźnioną, no drugą połówkę to obowiązkowo, ale przede wszystkim przyjaciółkę, mamę, ciocię, koleżankę, osobę, która nam doradzi, bo rzeczywiście jeśli mamy jeszcze jakieś zawahania i chcemy, zastanawiamy się, jak dodatkowo uatrakcyjnić nasze przyjęcie weselne lub jeśli jeszcze rzeczywiście brakuje nam tego dodatku do tej garderoby, to warto taką osobę bliską z sercu wziąć ze sobą, która nam doradzi, bo naprawdę podczas tego jednego dnia na targach będzie wyjątkowa oferta firm przygotowana i można poznać wiele inspiracji.
1: To jak tak w skrócie będzie wyglądał harmonogram tych 24 podkarpackich targów ślubnych?
0: 24 podkarpackie targi ślubne odbędą się 25 października na hali pod Promi w Rzeszowie. Targi będą otwarte dla zwiedzających w godzinach od 10 do 17 i podczas otwarcia targów wystawcy będą pracować na swoich stoiskach, będą odpowiadać na pytania zwiedzających. Podczas tych targów również odbędzie się ta strefa warsztatowo-pokazowa, a przede wszystkim książki, mnóstwo konkursów, fajnych nagród, rabatów, więc warto o te rabaty pytać na stoiskach, bo można rzeczywiście w tym dniu skorzystać z wiele atrakcji cenowych.
2: Historia regionu.
3: Słów kilka o tradycjach flisackich i o tym, w jaki sposób powstaje drewniana łódź. Ciekawostki na ten temat zdradzili mi retman flisacki Mieczysław Łabęcki oraz szkutnik Jarosław Pokora z Niszańskiego Uniwersytetu Ludowego.
4: W 1991 roku w Ulanowie powstało stowarzyszenie, które celem było między innymi odtworzenie bogatych tradycji flisackich na terenie naszego miasteczka, które nazywało się też z racji właśnie tego wykonywanego zawodu Małym Gdańskiem. I tak w 1993 roku popłynęliśmy pierwszy raz do Gdańska tratwą, która miała około 80 metrów długości. Na szczęście mieliśmy ze sobą jednego człowieka, który był zawodowym flisakiem jeszcze po wojnie, gdzie z Górnego Sanu z Bieszczad spawiano duże ilości drewna do okolicznych tartaków w okolicach Niska i obecnej Stalowej Woli. W ten sposób odtworzono zawód, zanikający zawód flisaka. Pozyskaliśmy odpowiednie uprawnienia zawodowe, ale tratwa, załóżmy, z Łanowa do Gdańska płynie jeden miesiąc. No i uznaliśmy, że powinniśmy pójść w jakimś kierunku, które oczywiście związane jest z flisactwem, ale pozwoli nam na kontynuowanie tych naszych pasji przez kolejne miesiące. I tak powstał galar. Galar, który był oczywiście jednostką dosyć taką kiedyś niemrawą, nazwijmy to, na wodzie, bo płynął tylko w jednym kierunku do Gdańska. Tam został rozładowywany, nie miał żagli. W związku z tym tam został sprzedawany również na miejscu. Przez kolejne lata żeśmy eksperymentowali. Oczywiście uczyliśmy się trochę. Wracaliśmy do tych jednostek, które kiedyś pływały po naszych rzekach. No i zbudowałem akurat nie tutaj na naszej okolicy, ale nad Wisły pierwszą jednostkę o nazwie BAT. Piękna żeglowa jednostka z dwoma masztami, czterema żeglami oraz coś, co kiedyś pływało, czyli dubas, ale przez, myślę, że ostatnie 150 lat na Sanie nie pływało. Więc ciągle wracamy do tych jednostek, które kiedyś tutaj pływały, służyły na przykład jak bat do oddychtowania, albo inaczej mówiąc do przewozu z brzegu na większe statki typu szkuta, która mogła mieć nawet do 40 metrów długości i nie wszędzie mogła wpłynąć. Czyli po prostu trzeba było takich jednostek, które by mogły rozładowywać i załadowywać te większe jednostki. Do tego służyły baty. Natomiast dubas był jednostką, która mogła płynąć do Gdańska, załóżmy, stąd i wracać, bo miała właśnie napęd w postaci żagla rejowego, a jednostki typu BAT mają żagle rozprzowe. Więc odkrywamy coś nowego i chcemy pójść w tym kierunku, żeby nie tylko otworzyć ten zawód flisaka, ludzi, którzy obsługiwali te jednostki, a przede wszystkim, żeby na tym terenie powstał zakład skutniczy, który mógłby zgodnie z prawidłami sztuki skutniczej odtworzyć te drewniane jednostki, które kiedyś były, a obecnie są niezwykłą rzadkością.
1: No właśnie, skoro już mówimy o szkutnictwie, to czy mogliby nam panowie opowiedzieć właśnie, czym jest zawód szkutnika, czym zajmuje się szkutnik?
5: Może tak na wstępie to opowiem, od czego zaczęła się moja przygoda ze szkutnictwem. Tutaj jest ogromna zasługa m.in. Niszańskiego Uniwersytetu Ludowego. Kilka lat temu, uczestnicząc właśnie w warsztatach z kolegą Adamem Mroczkiem, pomagaliśmy w budowie galara i od tego zaczęła się nasza przygoda tak ze skutnictwem. Później wybudowaliśmy drugiego galara, dwie pychówki, mniejsze łodzie takie.
1: A gdyby mógł pan nam wyjaśnić, czym jest galar, pychówka, tak po prostu położyć kawę na ławę i po
5: galary
1: prostu powiedzieć,
5: to są takie,
1: czym są te jednostki?
5: To są też łodzie drewniane, kiedyś służące do przewozu materiałów różnego rodzaju, to generalnie do transportu. A łodzie pychowe to są mniejsze jednostki, które tak służyły do różnych prac, do przeprawiania się na drugą stronę brzegu, przetransportowania mniejszych ilości materiałów. I właśnie ta przygoda się rozpoczęła, jak już wspomniałem, dzięki Niżańskiemu Uniwersytetowi Ludowi. Powstała szkutnia, nieduża szkutnia w Bielinach.
1: Z jakich materiałów wykonywane są takie jednostki i z jakich technik korzystacie przy ich wykonywaniu?
5: Jednostki tego typu wykonywane są z drewna. Drewno to może być różnego rodzaju. Przeważnie jest to sosna lub modrzew. Niektóre elementy są wykonywane z drewna dębowego. Wykorzystywane do budowy tego typu są tradycyjne techniki szkutnicze sprzed lat.
1: Czyli jakie?
5: Dyktowanie sznurem konopnym. Używamy też paku do podwijania niektórych elementów gwoździ, smołę drzewną, olej lniany do impregnacji.
1: Tutaj właśnie przy opowiadaniu nam, na czym polega właśnie, w jaki sposób budowane są takie jednostki, używa pan takiego specjalistycznego słownictwa. Ja właśnie znalazłam, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam na stronie Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego taki słowniczek pojęć. Znalazłam tam różne słowa, na przykład dyktowania, ale było ich tam więcej. Czy mógłby pan nam przybliżyć właśnie znaczenie tych słów?
5: No, tych słów w szkutnictwie używane jest wiele, a takim właśnie, może takim najbardziej popularnym, to jest dyktowanie, czyli uszczelnianie łodzi sznurem konopnym, no, zapobiegające przeciekom wody, dostawaniem się wody na pokład.
1: Jakie jeszcze słownictwo jest potrzebne właśnie, żeby zrozumieć działalność takiego szkutnika?
5: No, na przykład są tam jeszcze takie elementy konstrukcyjne łodzi, które nazywane wręgami, które są pozyskiwane przeważnie z drzew dębowych. Są to takie krzywe gałęzie, które później są obrabiane i dopasowywane do kształtu łodzi, które nadają mu później sztywność i taki niezbędny element konstrukcyjny, a też upiększają tą łódź.
1: Znamy już takie przykładowe słownictwo, którym posługuje się szkutnik, ale nie wiemy, z jakich elementów składa się łódź drewniana, więc zacznijmy może od początku. Z jakich elementów składa się właśnie taka łódź drewniana, czy to pychówka, czy inna?
5: Na pewno każdy widział kiedyś łódź, także na pewno łódź składa się z dna, które jest połączone tak zwanymi dennikami. Łódź posiada też burty, które są spięte w części przedniej tak zwaną sztobą, czyli takim kawałkiem drewna przeważnie dębowego lub tam może być też owocowe, które spina deski burtowe do siebie razem. No i na tyle mamy tak zwaną pawęż, kawałek deski dębowej. Między innymi spina ona te deski burtowe, bo na tym zawiesza się też silnik napędzający tą łódź. W środku łodzi też mamy to już, co wcześniej wspomniałem, tak zwane wręgi nadające sztywność i kształt łodzi i też upiększające. Dodatkowymi elementami mogą być ławki, skrzynie, w których możemy tam schować różne rzeczy. Podstawę pod maszt, jeżeli chcemy tam mieć ożaglowanie, no to i mocowanie masztu. No i takie dodatkowe elementy to są jeszcze knagi na przykład. To są takie elementy, do których wiąże się liny, na przykład do cumowania łodzi przy brzegu, czy do drugiej jednostki. No i to generalnie jest wszystko. To są, nie są zbyt skomplikowane jednostki, nie posiadają tam wiele elementów, także...
4: Tych nas było sporo, jednostek. One oczywiście różniły się budową i tak dalej, ale to były jednostki, które głównie służyły do przywożenia różnego rodzaju towarów. No i w zależności od tego, do czego służyły, no więc ich kształt i budowa była różna. Ja się cieszę, że w ogóle coś takiego było, bo pamiętam ze swojego dzieciństwa, to były właśnie takie pychówki, nie takie piękne jak teraz, ale które służyły właśnie do przewożenia z brzegu na brzeg płodów rolnych i tak dalej, i tak dalej. No więc takie, no, a obecnie to rzeczywiście funkcjonuje i to już naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że to będzie duży rozwój w tym kierunku, związany nie tylko z samą budową, ale właśnie z odtworzeniem tych materiałów, które służyły dawniej do... A tych warsztatów szkutniczych było nad brzegiem Sanu sporo. Nie tylko w samym Ulanowie, ale w poszczególnych miejscowościach również. Między innymi w Bielinach.
1: Pozostając w tematyce szkutnictwa, widziałam na stronie Nierzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, że prowadzicie warsztaty z mistrzem. Na czym one polegają i na czym one polegają po prostu?
5: Warsztaty tego typu polegają na pokazaniu i jeżeli są chętni, no to na nauce budowy tradycyjnych łodzi drewnianych.
1: Ilu osób potrzeba do budowy takiej łodzi drewnianej?
5: Generalnie to do budowy łodzi drewnianej wystarczy jeden szkutnik, ale zawsze łatwiej jest na pewno budować we dwóch, czy tam we trzech. No, zawsze to im większe jednostki, tym większe wyzwanie.
1: Ale tytułowy mistrz musi mieć przecież uczniów, nie?
5: Generalnie powinien mieć. I zwykle się trafiają. I są. Nie jest zbyt wielkie zainteresowanie, jednak powoli zaczyna się to odradzać i są chętni do nauki tego ginącego już zawodu.
1: Głównie mężczyźni czy kobiety też się zdarzają?
5: No powiem, że i wśród kobiet jest też jakieś zainteresowanie. Są nawet panie, no co pływają, nie? Po tradycyjnymi łodziami drewnianymi. Może tutaj, nie wiem, czy na Sanie, ale na Wiśle spotyka się.
4: Odtwarzanie tradycyjnych łodzi, które niegdyś pływały po naszych rzekach, a właściwie obszar naszego działania to San i Tanew, na którym leży nasz powiat. Więc odtwarzanie tych jednostek nie służy samo w sobie celowi, jakim jest pokazanie ludziom tych jednostek, które niegdyś pływały, ale również ich wykorzystywanie. Prowadzimy działalność gospodarczą, pływamy z turystami, mówimy o flisactwie, o szkutnictwie, o tych łodziach, a zainteresowanie jest spore, no więc z roku na rok przybywa chętnych do pływania tymi jednostkami. Z tego ogromnie się cieszymy, bo w zasadzie dzięki poszczególnym ludziom, nie podzielam tego zdania, że nie ma ludzi niezastąpialnych, bo w naszym przypadku wystarczył jeden, który potrafił nauczyć na początku kilka osób, a teraz już naprawdę sporą gromadę ludzi, która otwiera ten tradycyjny zawód flisaka. Pływamy po różnych rzekach Polski, nie tylko zresztą Sanem i Wisłą, po Odrze, po Barcie, płynęliśmy kanałem Elbląskim, Biebrzą i tak dalej, więc pokazujemy ten zawód i co owocem tego było wpisanie flisactwa na listę światową UNESCO, więc to jest pierwsza taka pozycja w ogóle w województwie podkarpackim.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: wszystkim, wszystko jest już niczym. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy.
1: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
2: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to miejsce, w którym historia miasta ożywa na nowo. W dawnej oficynie przypałacowej w Nisku można dziś zobaczyć nie tylko cenne eksponaty z przeszłości, ale też współczesną sztukę lokalnych twórców. O tym, co kryje się w środku i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z panem Jonaszem Jagiełło, koordynatorem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
4: To może na początek zacznijmy od historii powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Kto w ogóle jakby stał za tym projektem?
5: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w obecnej formie powstało w 2018 roku. Wcześniej, na samym początku, ten budynek pełnił funkcję oficyny przypałacowej, gdyż obok, w miejscu obecnego szpitala, znajdował się pałac i tutaj służba działała na rzecz właśnie pałacu. Historia tego budynku jest dosyć zawiła i długa. W tym budynku miał swoją siedzibę sąd powiatowy, potem gimnazjum, następnie miały tutaj swoją siedzibę biblioteka miejska, ale finalnie i ostatecznie od 2018 roku w tej formie zostało to przebudowane i oddane do użytku.
4: Jaką właśnie funkcję pełni NCHiT tutaj w Nisku?
5: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, takiego miejsca, gdzie można odkryć historię naszą lokalną historię. Pielęgnujemy tutaj też pamięć o wydarzeniach z przeszłości ważnych właśnie dla naszych okolic i dla naszego miasta. Stawiamy głównie tutaj na działalność edukacyjną, szeroko rozumianą, ale też pełnimy właśnie tę funkcję galerii sztuki. Prezentujemy wystawy czasowe artystów związanych z Niskiem, choć też nie tylko. Chciałbym podkreślić i tak właśnie zachęcić, korzystając z okazji, że w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje galeria OFF, miejsce

0: głównie skupiamy się na tym, żeby one dotyczyły właśnie sztuki i działalności artystycznej twórców związanych właśnie z naszym regionem. A wystawy stałe, celujemy tutaj w wystawy historyczne. Mamy wystawę stałą, jest takie miejsce. Od czasów najwcześniejszych do II wojny światowej prezentujemy na tej wystawie historię Niska i okolic. Oprócz tego mamy wystawę Miasto w kostce, fantastyczną wystawę przedstawiającą i eksponaty, i część opisowa, dodatkowo wzbogacone o kody QR, gdzie można sobie zeskanować i wysłuchać, oglądnąć i jeszcze doczytać szerzej na dany fakt historyczny. Oprócz tego mamy też, to prezentujemy głównie grupą zorganizowaną, fantastyczną animację poklatkową przygotowaną przez panią Pauliną Karę, która się nazywa ta animacja Historia Niska, czyli jak to się stało, że wyrosło miasto. Niezwykle ciekawa i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, ale też wysoki poziom artystyczny ta animacja prezentuje. Oprócz tego jeszcze w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mamy kącik poświęcony twórczości Jana Marii Gisgesa. Jest to postać o tyle istotna i ważna dla Niska, że urodził się w Nisku, zresztą naprzeciwko niemalże naszego oficyny przypałacowej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tam spędził swoją młodość. W późniejszym czasie w własnej twórczości ciągle powracał do tych młodzieńczych czasów, do tych młodzieńczych miejsc. Zresztą jego życzeniem było, żeby spocząć na cmentarzu w Racławicach obok swojego dziadka powstańca styczniowego. Tak się nie stało, spoczął na Powązkach, niemniej jednak zapisał całe wyposażenie swojej pracowni, swojego biura dla miasta Nisko. Stąd też właśnie ten kącik poświęcony Janowi Margiskiewiczowi. Oprócz przedmiotów użytku osobistego jest także biurko, fotel, lampka, masa zdjęć i wycinków prasowych, ale także znajduje się tam księgozbiór należący do pana Gisgesa. Ten księgozbiór liczy przeszło 2000 pozycji, niemniej tu mamy zaprezentowany skromny wycinek. Ponadto ten kącik jest zilustrowany fragmentami jego twórczości dotyczącej Niska, a tłem dlatego są piękne obrazy też naszej lokalnej artystki, pani Elżbiety Bukurban. Serdecznie zapraszam, warto naprawdę zobaczyć.
1: Które eksponaty z tych właśnie wystaw stałych wzbudzają takie największe zainteresowanie odwiedzających?
0: Obecnie największe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają eksponaty, które niedawno pozyskaliśmy. Są to zabytkowy żyrandol z okresów przed I wojny światowej, gdyż tak szacujemy, że został on z pałacu wyniesiony i tam ukryty. Został on wykopany i odnaleziony w 2024 roku, a niedawno oficjalnie nastąpiło przekazanie tego. Łącznie był ten żyrandol ukryty razem z elementami instalacji elektrycznej. Mamy fantastyczne liczniki, przełączniki, transformatory też. Wszystko to było w jednym miejscu, niedaleko głównej drogi, naprzeciwko wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, niedaleko chodnika, odnalezione przez pasjonatów historycznych z Rudnika. Dokładnie oni się nazywają Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii, Tropiciele Historii. Tu chciałbym, żeby ta nazwa właśnie była podkreślona, bo robią niesamowitą pracę, wkładają niesamowity zapał. Jest to grupa autentycznych, fantastycznych ludzi, którzy odnajdują te właśnie świadectwa naszej przeszłości, odrestaurowują własnym nakładem, nie są finansowani przez nikogo, a następnie właśnie przekazują tak, żeby każdy mógł tę naszą historię coraz szerzej poznawać.
1: Czy więcej właśnie takich skarbów znalezionych przez tę grupę można tutaj w NCHiT znaleźć?
0: Mamy też piękną kolekcję pocisków artyleryjskich z okresu I wojny światowej, ale też oczekujemy na kolejne właśnie eksponaty, więc proszę śledzić naszą stronę internetową, będziemy na bieżąco informować. Także myślę, że to teraz takie obecnie najciekawsze eksponaty, najciekawsze znaleziska, ale mamy znaleziska od czasów najwcześniejszej tutaj obecności siedzib ludzkich do czasów II wojny światowej przedstawiamy, więc...
1: Ile lat w zasadzie liczy historia Niska? O jakim wieku mówimy?
0: Pierwsze znaleziska to pochodzą

0: Z neolitu aż, więc no to w tysiącach lat możemy datować. Aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą taką pisemną, namacalną wzmiankę, którą mamy, to jest z XV wieku Jan Długosz. 1438 rok właśnie odnotowuje i tam pada nazwa Nisko właśnie.
1: Dobrze, no to tutaj kilka słów o tych wystawach stałych, które zawsze możemy zobaczyć w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, a teraz o tych, które zmieniają się co jakiś czas, czyli wystawach czasowych. Czego one jakby zwykle dotyczą? Jaka to jest sztuka? O może tak.
0: Wystawy czasowe i sztuka, bardzo szeroki tutaj wachlarz prezentujemy. Do tej pory prezentowaliśmy naprawdę szerokie spektrum i mieliśmy i rzeźbę, i obrazy, i grafiki, i rysunek, malarstwo, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. I mieliśmy fotografie w technikach szlachetnych. Wszystko to, czym zajmują się nasi artyści.
1: Z okolic Niska.
0: Z okolic Niska, ale też nie tylko, bo nie bezpośrednio muszą być związani z Niskiem albo pochodzić z Niska. Też z Zarzecza prezentowaliśmy artystów pochodzących. Nie tak dawno mieliśmy też wystawę poświęconą twórczości pana Romana Zielińskiego, gdzie mieszka i tworzy w Krakowie, ale z Niskiem i nie tylko jest związany, gdyż wiele udokumentowanych budynków i w ogóle obiektów architektonicznych spod jego ręki chyba tak na stale się wyryło w świadomość mieszkańców Niska, a prezentowaliśmy jego twórczość od czasów najwcześniejszych do najnowszych, 50 lat jego pracy, ale to były takie właśnie artystyczne dzieła.
1: Prezentujecie jakby tylko sztukę takich autorów żyjących, czy również takich, którzy już od nas odeszli?
0: Staramy się na tych autorów żyjących właśnie prezentować. Zazwyczaj na wernisażu staramy się, żeby byli obecni, żeby był ten kontakt i możliwość właśnie kontaktu z twórcą. Na tym nam zależy właśnie.
1: Tutaj też jak wchodzimy głównym wejściem do budynku, to jest takie miejsce, nie wiem, można powiedzieć gablota i widać w niej przynajmniej obecnie postać kobiety. Czy to jest jakiś biogram właśnie artystki, czy coś innego?
0: Tak, dokładnie. Staramy się zawsze prezentować nie tylko twórczość, ale też samą osobę twórcy, artysty. Takie najistotniejsze z naszego oczywiście punktu widzenia fakty dotyczące życiorysu, ale też twórczości, wystaw, które do tej pory były prezentowane. Zazwyczaj są to osoby, które mają naprawdę potężny dobytek w tej materii, ale też są to osoby, które debiutowały tutaj właśnie w naszym Centrum Historii i Tradycji.
1: Czyli jest też tak, że dmuchacie w skrzydła tych artystów, którzy próbują jakby zaistnieć.
0: Mamy taką nadzieję, że nam się to udaje i trzymamy kciuki za wszystkich artystów. Często też staramy się wprowadzać w ten właśnie świat dokonań artystycznych, zwłaszcza młodych odbiorców, grupy zorganizowane, czy to poprzez prowadzone
1: takie lekcje jakby muzealne?
0: Dokładnie tak, troszeczkę o artyście, troszeczkę o tym, co tworzy, troszeczkę o tym, jak tworzy, tak żeby uwrażliwić zwłaszcza tego młodego, niewyrobionego widza na to, że można w tym dziele troszkę więcej zobaczyć i można samemu sobie opowieść jakąś wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć, także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
1: Tutaj jeszcze wchodząc jakby głównym wejściem, cały czas o tym mówię, ale jakby cały budynek nie jest zbyt duży, jest tutaj kilka pomieszczeń i w jednym z nich widziałam taki kącik z taką sztuką. Tak. Czy to jest właśnie ta galeria OFF?
0: Tak, dokładnie, to jest ta właśnie galeria OFF, w której naprawdę mamy chociaż malutkie pomieszczenie, jak sama pani zauważyła, ale niesamowicie wiele różnorodnych dokonań artystycznych.
1: Niech pan nam powie, co tam się znajduje.
0: Spróbuję pokrótce tymi, którymi najbardziej chciałbym się pochwalić. Mamy fantastyczne obrazy z filcu, coś takiego zupełnie wyjątkowego. Grafiki, malarstwo oczywiście też jest obecne, biżuteria, ale mamy też ręcznie malowane magnesy z niskiem i właśnie z takimi naszymi charakterystycznymi postaciami.
1: Czyli to jest ten kącik, który powinniśmy odwiedzić, jeśli chcemy coś wynieść jakby z tego muzeum.
0: Fizycznego, namacalnego jak najbardziej, zawsze to będzie jakaś pamiątka, tym bardziej, że to są rzeczy wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, stworzone właśnie specjalnie tutaj dla tego miejsca przez naszych artystów, no tak może na wyraz to podkreślam, ale tak się czuję związany jakoś właśnie z tym miejscem. Mamy naprawdę i grawer we szkle i mamy, jeśli chodzi właśnie, jako że jesteśmy i historia i tradycja, to mamy niezwykle uzdolnioną panią, która tworzy ludowe pająki, te ludowe, tradycyjne ozdoby, stworzone z tradycyjnych technikach, z tradycyjnych materiałów, ze słomy, z bibuły, na przykład z grochu. To, co kiedyś nasze babki, prababki, babcie miały w chatach swoich wiejskich i wisiało na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na jakieś wielkie święta i wydarzenia, jak na przykład wesela, to właśnie tym zdobiły. Także to też prezentujemy, te tradycyjne rzeczy.
1: Centrum angażuje się także w edukację i takie działania kulturalne. I z tego, co wiem, to nie tylko właśnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Czy mógłby Pan nam właśnie opowiedzieć więcej o takiej Waszej działalności edukacyjnej? Bo wiem, że prowadzicie tutaj pewne wykłady.
0: Tak, oczywiście skupiamy się na prowadzeniu cykli wykładów poświęconych albo historii, albo historii sztuki. Do tej pory, jeśli chodzi o właśnie wykłady poświęcone historii, to już same tytuły tych właśnie spotkań chyba wiele będą mówiły, bo jeśli chodzi o historyczne, Srebrny wiek Rzeczypospolitej Polski, wieki niezupełnie ciemne, romantyzm, czyli inna nowoczesność, czy nisko między wojnami, a wykłady poświęcone historii sztuki, to obrazy mówią, a to Polska właśnie i powrót do przeszłości. Mamy fantastycznych dwóch prelegentów, pana Marcina Folte, pana Tomasza Żbika.
1: Czyli wy tutaj tak podróżujecie po wiekach, bo tutaj pan wcześniej mówił pozytywizm, tutaj czasy średniowiecza, także tutaj z tego małego budynku można się przenieść w czasie.
0: Przenosimy się cały czas, a ten cykl Powrót do przeszłości tak był skonstruowany i pomyślany właśnie przez naszych panów. Taka podróż poprzez epoki, od czasów najwcześniejszych, od dokonań w jaskiniach, tych czasów jaskiniowych właśnie, poprzez...
1: Czyli to na podstawie malarstwa, tak? Naściennego?
0: Na podstawie malarstwa, troszeczkę rzeźby też, na podstawie tych właśnie dokonań artystycznych naszych przodków, kolejnymi wiekami coraz bliżej do nowoczesności.
1: To jest taki jedyny cykl wykładów, który był tutaj realizowany, czy były wcześniej jakieś inne, o innej tematyce?
0: Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o wykłady historii sztuki, to jest to już nasz czwarty cykl wykładów, a historycznych mieliśmy jak dotąd cztery takie właśnie cykle.
1: Może pan o nich więcej opowiedzieć?
0: Tak, w skrócie, no to jeśli chodzi o historyczne, współpracujemy z fantastycznymi, zresztą Nisko ma takie szczęście do fantastycznych pasjonatów, ale też do osób zajmujących się historią zawodowo i są to historycy, że pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska, pan Jacek Siembida, pan Tomasz Sudoł, Wojciech Chudzik, pan Tomasz Żbik i oczywiście dr Konrad Krzyżak, obecny burmistrz naszego pięknego miasta. A oprócz tego z Niskiem współpracuje też masa pasjonatów, niezawodowych historyków, ale właśnie tak jak na przykład panie Ewa Krzyżek-Sołtys, pani Karolina Kutyła, pani Małgorzata Kawa, panowie Marcin Folta, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Bartłomiej Pucko, Ryszard Zemła, Mieczysław Barnat, z góry przepraszam za osoby, których nie wymieniłem, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Liczne też organizacje takie jak na przykład Towarzystwo Ziemi Niżańskiej czy Koło Numizmatyków z siedzibą w Nisku. Jednym słowem, dzieje się tutaj w tym naszym centrum. Staramy się, żeby właśnie jak najwięcej przedsięwzięć różnorakich na styku historii i sztuki powstawało. Także takie właśnie lekcje i historii, i w formie warsztatów dla najmłodszych mieliśmy też właśnie wokół sztuki i kolory wyobraźni, i wokół rzeźbiarstwa. ale też w zeszłym roku realizowaliśmy historyczne lekcje patriotyzmu wokół tych naszych największych świąt narodowych, czy warsztaty Wczoraj i Dziś, Przechadzka ulica Miliska. Oprócz działalności, o której wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o działalności wydawniczej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pozycje takie jak Zarys Dziejów Niska czy Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego, absolutnie obowiązkowe pozycje dla miłośników naszej lokalnej historii, ale także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji wydaje zeszyt historyczny. Poprzednie zeszyty dotyczyły początków osadnictwa na ziemi niżańskiej oraz dotyczyły też czasu odbudowy i wielkich zmian, jakie miały miejsce po I wojnie światowej tutaj na naszych terenach.
1: No to teraz już przechodząc w sumie do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o plany Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na te kolejne miesiące, a może lata.
0: Planujemy pozyskiwanie nowych dokumentów, zdjęć, artefaktów, takich nośników świadectwa i nośników historii Niska i naszych regionów. Oczywiście dalszą działalność wydawniczą celujemy w cykl roczny. Pracujemy nad kolejnym zeszytem historycznym. Chcielibyśmy kolejny wydać właśnie już na święta Bożego Narodzenia. Masa pracy przed naszymi historykami i pasjonatami. Chcielibyśmy się skupić na okresie II wojny światowej i okresie okupacji niemieckiej. I moja wielka prośba do wszystkich słuchaczy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia tej historii wcześniejszej, ale też i tej najnowszej minionego okresu, serdecznie zapraszam, żeby się z nami tym dzielić. Niekoniecznie w sposób taki, żeby nam przekazać, ale użyczyć na czas zeskanowania, zarchiwizowania cyfrowej kopii, żeby wykonać sobie tak, żeby to nam nie przepadło i następnym pokoleniom to służyło w formie czy też wystaw, czy jakichś właśnie publikacji naukowych. Serdecznie o to proszę.
1: Czy to muszą być przedmioty czy dokumenty związane tylko z Niskiem, czy to mogą być po prostu jakieś zdjęcia związane na przykład z okolicznymi miejscowościami?
0: Może być to dosłownie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. Może podpowiem, co do tej pory, jakie przedmioty właśnie od osób po prostu postronnych, które stwierdziły, że może nam się to przydać. Mamy na przykład, przekazują nam Państwo dachówki z cegielni niżańskiej, mamy książki, mamy też pocztówki, mamy zdjęcia, mamy dokumenty. To wszystko, co gdzieś tam na głębi, w głębi naszych szuflad zalega, a niesie wartość historyczną, to wszystko naprawdę jest dla nas na tą przysłowiową wagę złota, żeby nie zaginęło, żeby zachować to od zapomnienia, żeby dalej to te opowieści tych przedmiotów, tych dokumentów mogły być opowiadane.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli od blisko 9 dekad towarzyszy mieszkańcom miasta, ale dziś jest już czymś znacznie więcej niż tylko miejscem wypożyczania książek. O tym, jak biblioteka łączy tradycje z nowoczesnością, wspiera rozwój najmłodszych, integruje lokalną społeczność i odpowiada na zmieniające się potrzeby czytelników, rozmawiamy z jej dyrektorem, panią Beatą Życzyńską.
1: Myślę, że naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczniemy sobie od historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, bo ma za sobą kilka ładnych dekad istnienia. Kiedy, w jakich okolicznościach właśnie powstała i dlaczego jej patronem został Melchior Wańkowicz?
4: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli powstała w 1938 roku, w momencie budowania się zakładów południowych. Wtedy funkcjonowała jako biblioteka zakładowa dla wszystkich osób, które pracowały w Hucie Stalowa Wola. Hołdem takim naszym dla Melchiora Wańkowicza było właśnie przyjęcie jako patrona jego imienia Melchior Wańkowicz napisał wszystkim znaną, przynajmniej tutaj lokalnie w naszym środowisku, sztafetę, w której opisywał właśnie powstanie zakładów południowych. Biblioteka też na swojej stronie internetowej posiada bardzo bogatą bibliografię dotyczącą Melchiora Wańkowicza. Zapraszam do sięgnięcia. W Stalowej Woli mamy również ulicę Melchiora Wańkowicza i tak się również złożyło, że na tej ulicy jest jedna z naszych filii na osiedlu Hutnik, filia numer 5.
1: Czy Miejska Biblioteka od początku miała swojego patrona, czy to przyszło z czasem?
4: Nie mieliśmy patrona jako zakładowa biblioteka. To po jakimś czasie Rada Miejska zdecydowała, że będzie to Melchior Wańkowicz na prośbę ówczesnej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1: Jak przez lata właśnie zmieniała się biblioteka i taka jej rola w życiu mieszkańców? Czy od początku mieliście kilka właśnie takich swoich lokalizacji, czy zaczęło się od tej jednej?
4: Początkowo była to jedna placówka. Z czasem oczywiście pojawiły się filie biblioteczne. One też przechodziły swoją metamorfozę. Też się zmieniały lokalizacje w zależności od potrzeb. W obecnej chwili biblioteka funkcjonuje w strukturze Biblioteki Głównej przy ulicy Popiełuszki i czterech filii na terenie miasta zlokalizowanych w konkretnych osiedlach w Stalowej Woli.
1: Jak właśnie wygląda wasza taka codzienna praca? Jak wygląda praca bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki w Stalowej Woli?
4: Cóż, praca w bibliotece, to tutaj może niektórych zaskoczę, a może już nie, bo to już wiadomo od jakiegoś czasu, że to nie są tylko i wyłącznie książki i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Każda książka, która znajdzie się w bibliotece, każdy audiobook, każda gra planszowa, te zbiory biblioteczne muszą przejść swoją drogę, żeby mogły być udostępniane czytelnikom, a więc są szczegółowo opracowywane, przygotowywane do udostępnienia. Wszystkie zbiory są udostępniane i wypożyczane przez system biblioteczny, także też jak najbardziej nie stronimy od nowych technologii i nowoczesnych wyzwań w bibliotece. Oprócz tego, że to jest jakby najważniejsza nasza misja, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, promocja czytelnictwa, zachęcanie do czytania, pokazywanie zbiorów bibliotecznych od literatury pięknej po popularno-naukową, poezję, literaturę dla dzieci. Staramy się mieć w swojej bibliotece zbiory z różnych gatunków literackich, tak aby wszystkie gusta czytelnicze naszych mieszkańców, ale też i osób z okolic próbować zaspokoić. W każdym razie to jest jakby część naszej pracy. Druga część jest to część ta kulturalno-edukacyjna, czyli organizowanie różnych wydarzeń mających na celu promocję czytania książek, innych zbiorów bibliotecznych, przebywania w bibliotece. I na tym polu również staramy się, żeby ta oferta była bardzo atrakcyjna dla czytelników. Współpracujemy mocno z różnymi instytucjami, bardzo często i na szeroką skalę ze wszystkimi placówkami oświatowymi w Stalowej Woli, ponieważ uważamy, że dzieci to jest ta grupa, o którą najbardziej trzeba zadbać, aby chciała czytać, aby chciała sięgnąć po literaturę, aby troszeczkę pokazać inne możliwości spędzania wolnego czasu. Rozumiemy, że technologia, tak, od tego nie uciekniemy, my również ją stosujemy i jesteśmy na bieżąco, ale jednak, żeby ten dobrostan jakoś podzielić między nowe technologie, świat rzeczywisty, a świat cyfrowy, żeby jednak zachować tą równowagę. I pod tym kątem na pewno bardzo mocno stawiamy na dzieci, które trzeba zachęcać do czytania i pokazywać im świat wyobraźni, świat tekstu literackiego, którym może bardzo dobrze współgrać i istnieć obok tych wszystkich kompetencji, umiejętności, jeśli chodzi o nowe technologie.
1: Czyli można powiedzieć, że troszkę sobie tych małych czytelników wychowujecie na takich dorosłych użytkowników biblioteki w późniejszym czasie.
4: Dokładnie tak. To ma swoje uzasadnienie w nabywaniu umiejętności, które będą potrzebne też w szkole. czyli rozumienie tekstu, rozwijanie wyobraźni, kreatywność, obycie z tekstem literackim, swoboda wypowiedzi, kultura języka polskiego. To wszystko jest potrzebne dzieciom do tego, aby móc iść po kolejnych szczeblach edukacji, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, studia. I my jakby jesteśmy tutaj też takim ogromnym wsparciem dla nauczycieli, wsparciem dla szkół w walce o to, żeby jednak dzieci rozwijały swoje kompetencje językowe i inne. Dlatego też mocno stawiamy na dzieci. Cały czas kontynuujemy dyskusyjny klub książki dla dzieci, gdzie pod okiem bibliotekarza młodzi ludzie dyskutują, już uczą się dyskutować o literaturze, zajmować stanowisko, mieć swoje opinie na ten temat. Na pewno też będziemy kontynuować kluby zorientowanego książkoluba i małego książkoluba. Są to takie kluby dla zorganizowanych grup szkolnych, gdzie współpracujemy z daną klasą z danej szkoły i dzieci przez cały rok uczestniczą w ciekawych zajęciach, w takich polecajkach literackich u nas, a następnie kończą rok w tym klubie dyplomem i przyjęciem w poczet czytelników. Odświeżamy pasowanie na czytelnika, bo widzimy, że taka całoroczna praca, ta aktywność czytelnicza, literacka dzieci przynosi efekty. Dzieci chcą przychodzić do biblioteki, więc bardzo tutaj stawiamy na to, aby ten dzień takiego pasowania na czytelnika, uhonorowania tego, że dzieci mocno pracowały przez cały rok, był taki uroczysty i dzieci bardzo to przeżywają i mamy potwierdzenie od nauczycieli, że tak jest i że na to czekają, że będą tak bardzo uroczyście przyjęte w poczet czytelników naszej biblioteki.
1: A jeśli słuchają nas teraz właśnie rodzice takich maluszków, których właśnie dzieciaki nie mają jeszcze takiej właśnie swojej karty czytelniczej, to jakie kroki powinni teraz wykonać? Co powinni zrobić?
4: Żeby zostać czytelnikiem naszej biblioteki, to wystarczy, że rodzic przyjdzie z dzieckiem jako opiekun prawny z dokumentem tożsamości i bibliotekarze taką kartę założą. Zapiszą do biblioteki, zapisujemy już bardzo małe dzieci. Jest to celowy zabieg, ponieważ owszem, rodzic też może się zapisać, ale nam zależy na tym, żeby to dziecko czuło, że już jest czytelnikiem naszej biblioteki, że to jest dla niego też taka ważna chwila w tym rozpoczęciu aktywności czytelniczej, literackiej, przygodą z książkami. I w zasadzie od pierwszego dnia można wypożyczać, ale nie tylko. Można u nas pobyć z książkami, a to oznacza, że są miejsca wydzielone, gdzie dziecko z rodzicem może zatrzymać się dłużej, może pooglądać sobie książki, może zadawać pytania bibliotekarzom, może spotkać się z innymi dziećmi, z rodzicami. To jest takie miejsce, gdzie nie tylko chodzi o to, żeby wziąć książkę do domu, wypożyczyć i przyjść za chwilę, ale żeby tak być obecnym w bibliotece, przychodzić do nas. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby dzieci u nas były.
1: Znajdujemy się teraz w bibliotece głównej, w tej głównej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. To jest bardzo duży budynek. No i pytam w imieniu takich i większych i mniejszych czytelników, co mogą tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, czy taki niepełnoletni, jak i taki trochę większy, kiedy wchodzi właśnie tutaj do biblioteki?
4: Może zaczniemy od dzieci. Na parterze budynku przy ulicy Popiełuszki 10 posiadamy multitekę. Jest to strefa przeznaczona stricte dla dzieci, czyli księgozbiór dziecięcy bibliotekarze oferują, kącik tak zwany malucha, gdzie dzieci mogą przebywać z grupą z przedszkola, ze swoją klasą ze szkoły podstawowej, czy po prostu z rodzicami poświęcić czas na przeglądanie literatury bez pośpiechu. Nie mamy z tym problemu, że dzieci u nas są i przebywają w godzinach otwarcia biblioteki, a nawet tak być powinno. Więc cały zakres literatury dziecięcej, jeżeli rodzic nie jest na przykład pewny, jaką książkę chciałby wypożyczyć dla swojego dziecka, bo są dzieci, które już potrafią swoje preferencje wyrazić, wiedzą, co im się podoba, więc tutaj już jest tylko kwestia wypożyczenia danej książki. Ale jeśli rodzic nie jest pewny, służymy radą, prosimy o zapytania do bibliotekarzy, na pewno poradzą, jakie książki wybrać dla dziecka, na jakim etapie rozwoju, w jakim wieku, ponieważ te książki są oznaczone poziomami, a więc od dzieci najmłodszych do tych starszych w wieku szkolnym. Jak najbardziej literatura jest bardzo atrakcyjna. Dbamy o to, aby to były nowe książki, żeby się pojawiały u nas nowości. Są to książki, które są nagradzane w różnych konkursach literackich. Autorów, którzy bardzo stawiają na tekst literacki, który ma dziecku pomóc w różnych problemach, które gdzieś tam się pojawiają. Są wspomaganiem dla rodziców, którzy widzą, że pojawia się jakiś problem i literatura na przykład jest bardzo dobrym materiałem na to, żeby przepracować niektóre sytuacje. Dlatego też w naszej bibliotece prowadzimy zajęcia, warsztaty oparte na literaturze biblioterapeutycznej i takowe książki też posiadamy.
1: To są takie bardziej poradniki, czy takie bajki z jakimś morałem na przykład?
4: To są książki, w których autorzy opisują konkretne sytuacje i zawsze one kończą się jakimś morałem, gdzie jest jakby wyciągnięty dany problem, z którym dziecko może się zetknąć w życiu, z którym się może zetknąć w przedszkolu, w szkole, w rodzinie. Dotyczą one na przykład nieśmiałości, złości, wstydu, lęku przed pójściem do szkoły i takie właśnie zajęcia też u nas są przeprowadzane na podstawie takiej literatury rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, gdzie przychodzą grupy szkolne, przedszkolne i bibliotekarz właśnie na podstawie takiego tekstu animuje też różne zabawy, ale jednocześnie przemyca różne sposoby na to, żeby dziecku pokazać, jak wybrnąć z jakiegoś problemu, z jakiejś sytuacji, która jest dla niego trudna lub niekomfortowa. Kolejnym miejscem, do którego zapraszam dzieci wraz z rodzicami, jest na pewno wypożyczalnia książki mówionej. Posiadamy takie zbiory jak audiobooki, nawet bardzo stare kasety magnetofonowe, jeśli ktoś chce się zapoznać z takim nośnikiem, na którym jest tekst literacki, to jak najbardziej, ale są to głównie audiobooki i, co bym chciała podkreślić, gry planszowe. Gry planszowe również można u nas wypożyczyć. Ponad 400 tytułów i ciągle uzupełniamy. Są to gry planszowe, które pojawiają się na rynku, czyli polecane, rekomendowane, oparte na literaturze, na ekranizacjach filmowych, gry rodzinne, logiczne, dla dzieci, dla dorosłych, a więc polecamy jak najbardziej. Całe rodziny mogą w taką grę grać. Bardzo przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu z całą rodziną, dzieci z rodzicami, z dziadkami. Zapraszamy serdecznie. Jest w czym wybierać, wystarczy przyjść i wypożyczyć i grać.
1: Czy ten właśnie kącik z grami planszowymi cieszy się tutaj dużą popularnością, czy raczej głównie książki?
4: Dużą popularnością cieszą się i książki, i gry planszowe. Jednak muszę powiedzieć, że tutaj przewaga książek jak najbardziej. Bo jeśli chodzi o gry planszowe, tutaj bardziej rodzice decydują, jakie by chcieli gry planszowe pożyczyć dla malutkich dzieci. Wiadomo, starsze dzieci już same mają sprecyzowane swoje gusta czytelnicze, czy na podstawie których na przykład chcieliby jakąś grę planszową zagrać, bo właśnie tych gier planszowych opartych na literaturze też już troszeczkę mamy. Ale można równie dobrze wypożyczyć i książki, i gry planszowe, i audiobooki, i z plecakiem takich właśnie zbiorów bibliotecznych pójść do domu na weekend. Wydłużyliśmy czas wypożyczenia gier planszowych na prośbę czytelników. Okazuje się, że rodziny chcą dłużej sobie pograć w taką grę, bardziej się zapoznać. Znaleźć nowe strategie gry i jak najbardziej to umożliwiamy. Jeśli tylko możemy, umożliwiamy naszym czytelnikom wszelkimi sposobami, aby to, co mamy w bibliotece, te zbiory biblioteczne są przeznaczone dla nich i chcemy, żeby jak najczęściej były wypożyczane. Żeby nie stały na półkach, ale one były cały czas wypożyczane.
1: Czyli to były propozycje dla młodszych czytelników i generalnie dla rodzin z dziećmi. A jeśli chodzi o takich już dorosłych czytelników, gdzie mogą się udać? Co znajdą tutaj ciekawego dla siebie?
4: Cała wypożyczalnia dla osób dorosłych jest przeznaczona dla tej kategorii wiekowej. W roku 2025, pod koniec roku, jasno stwierdziliśmy, że najbardziej czytającą grupą, co jest ciekawe, jest grupa w wieku od 25 do 44 lat. Są to osoby, które najwięcej czytają książek, a więc osoby w wieku produkcyjnym zawodowo, a więc znajdują czas na to, żeby jeszcze czytać. Drugą grupą są osoby dojrzałe i seniorzy i tutaj widzimy, że ta liczba osób w wieku senioralnym również się podnosi. Więc to jest też taki bardzo dobry objaw, że osoby starsze przychodzą do biblioteki, wychodzą z domu, czytają książki, chcą być na bieżąco. Jeśli chodzi o te osoby, to jeszcze chciałabym wspomnieć też ważną rzecz, która od jakiegoś czasu się w bibliotece pojawiła. Bardzo często do biblioteki przychodzą osoby samotne. Mówią nam o tym, że takie wyjście do biblioteki jest dla nich taką odskocznią od tego, żeby być samemu. Jakimś rodzajem rozrywki, chwila rozmowy z bibliotekarzem, bycia, po prostu przebywania w naszych progach, wystarczy, żeby ten dzień jakoś sobie urozmaicić. I to też bardzo cieszy, bo na ile możemy, oczywiście poświęcamy czas takim czytelnikom, no i cieszymy się, że przychodzą do nas, że widzą w tym coś dobrego, co dla nich ma znaczenie, co na nich dobrze oddziaływuje.
1: Tutaj wspomina Pani o seniorach, o osobach starszych, o osobach dorosłych i o dzieciach, ale brakuje jednej grupy wiekowej, czyli młodzieży.
4: Jak najbardziej staramy się, szukamy sposobów na to, żeby przyciągnąć do biblioteki też młodzież. Nie można powiedzieć, że młodzież nie czyta. Czyta, ale w porównaniu z innymi grupami wiekowymi jednak młodzież jest jej mniej. Zdajemy sobie sprawę, że zafascynowanie nowymi technologiami, światem cyfrowym jest tutaj jakby też jedną z przyczyn tego, że może młodzieży jest mniej, ale nie zamierzamy się poddawać. Dla młodzieży również, jeżeli preferują taką formę czytania, na przykład jak e-booki czy inne zbiory, to jak najbardziej staramy się też takie zbiory mieć i w każdym miesiącu rozdajemy kody Legimi, gdzie właśnie poprzez platformę cyfrową można czytać książki. I jeżeli młodzi ludzie widzimy, że wolą w taki sposób obcować z literaturą, to też nie mamy z tym najmniejszego problemu, umożliwiamy. Jednak nie będziemy się poddawać i będziemy na pewno cały czas zachęcać i próbować organizować takie wydarzenia, aby ta młodzież do nas też przyszła. Młodzież w bibliotece ma też jeszcze jedno miejsce, w którym może spędzać czas. Jest to M-kwadrat, czyli miejsce prowadzone przez Stalowo-Wolskie Centrum Aktywności Lokalnej. I tutaj też może młodzież przyjść, spędzić miło czas z innymi osobami w podobnym wieku, pod okiem opiekuna. Również są planowane różne aktywności i jak najbardziej tą młodzież też do siebie zapraszamy. Więc jeżeli będą chcieli skorzystać z naszej oferty, to jesteśmy po sąsiedzku.
1: A już tak wracając właśnie do tej oferty biblioteki skierowanej do osób dorosłych, to co oprócz tej wypożyczalni dla dorosłych mogą tutaj znaleźć?
4: Na pewno jeszcze dodatkowym miejscem, do którego możemy zaprosić osoby dorosłe, jest czytelnia. W czytelni głównie króluje księgozbiór popularno-naukowy. Korzystają z niej osoby, które pracują, piszą prace magisterskie lub inne, ale też wszyscy, którzy chcą skorzystać z tradycyjnej prasy papierowej. Bardzo dużo mówi się o tym, że papier przemija, że są inne nośniki informacji, tekstu literackiego, ale ja zapewniam, że jest bardzo dużo osób, głównie starszych, które wolą papier, które wolą przeczytać informacje w świeżej gazecie, bo takowe mamy. Mamy ponad 60 tytułów różnych gazet, miesięczników i innych, i gazety codzienne, a więc jesteśmy na bieżąco. I bardzo dużo osób lubi u nas po prostu czytać gazety na miejscu. Twierdzą te osoby, że mogą spokojnie sobie rozłożyć gazetę w ciszy, w spokoju, przeczytać i pójść bogatym o te informacje.
1: Jak tak pani słucham, to oprócz tych audiobooków, książek i gier planszowych, oprócz tego wszystkiego, to chyba brakuje tutaj tylko wypożyczalni jakichś, nie wiem, filmów albo muzyki. Chyba, że jest coś takiego, a ja na przykład o tym nie wiem.
4: Zastanawiamy się nad tym. Mamy nieduży zbiór w czytelni filmów, głównie o tematyce regionalnej, ale jak najbardziej zastanawiamy się nad innymi zbiorami. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo tak jak pani wspomniała, jest potrzeba pewnie. Są też różne pomysły bibliotek na udostępnianie, wypożyczanie przeróżnych rzeczy. To już jest jakby w przyszłości dalej, ale wszystko zależy od tego, co tak naprawdę będą chcieli czytelnicy u nas wypożyczać. My będziemy na pewno proponować i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości.
1: Pozostając jeszcze w temacie zbiorów biblioteki i rozwoju właśnie tego księgozbioru, to przygotowując się do tej rozmowy, przeglądałam waszą stronę internetową i tam znalazłam taką zakładkę, która się nazywa Zaproponuj książkę. Czy właśnie mieszkańcy Stalowej Woli i okolic chętnie z niej korzystają? Jakie są ich takie najczęstsze sugestie? Jakie są te trendy właśnie w czytelnictwie teraz?
4: Zakładka Zaproponuj książkę funkcjonuje bardzo dobrze. Czytelnicy bardzo często proponują nam książki, które chcieliby przeczytać. Bardzo jesteśmy z tego też zadowoleni, bo księgozbiór, który jest w bibliotece, jest przede wszystkim dla tych osób, które z niej korzystają. A więc jeżeli ktoś proponuje książkę, to znaczy, że chce ją przeczytać, to znaczy, że być może zapoznał się z recenzjami, że mu się podobała, że jest polecana przez ileś może osób. Także jak najbardziej czytelnicy mogą i powinni nam proponować takie książki, zarówno w bezpośredniej rozmowie, jak i przez tą zakładkę, a my będziemy się starać, żeby takie książki mieć. Książki, które proponują nam czytelnicy, są to z reguły książki, które uzyskały w ostatnim czasie nagrody literackie, wyróżnienia w prestiżowych konkursach literackich. Będą to również książki pisane przez znanych, topowych pisarzy. One też się bardzo podobają, ale też polecane przez czytelników jedne drugim. Książki, które chcą czytelnicy przeczytać, zapoznać, a nawet jest możliwe proponowanie spotkań autorskich z właśnie osobami, które chcieliby bliżej poznać.
1: To wszystko przez tę zakładkę Zaproponuj książkę?
4: Przez zakładkę Zaproponuj książkę oczywiście proponujemy książki, które chcielibyśmy, aby znalazły się w naszym księgozbiorze. Natomiast w rozmowach jak najbardziej, w komentarzach pod naszymi postami, które pokazują, o jakie nowości wydawnicze wzbogaciliśmy się, jesteśmy też otwarci na takie propozycje spotkań autorskich. Z jakimi pisarzami chcieliby się nasi czytelnicy spotkać, aby dowiedzieć się od nich, jak powstaje książka, czy u nich samych nawet.
1: To skoro już jesteśmy przy takich wydarzeniach organizowanych w bibliotece, to proszę właśnie opowiedzieć więcej o tych spotkaniach autorskich. Czy to są takie spotkania, które są organizowane w jakiś, nie wiem, konkretny dzień, na przykład raz w miesiącu albo częściej?
4: Z reguły 2-3 razy w miesiącu. Powinniśmy również te spotkania rozróżnić na poetyckie, typowo dotyczące promocji wierszy i tekstów poetyckich. Też autorów, którzy popełnili książki z różnych gatunków literackich, takich jak kryminał, książka obyczajowa, książka fantasy czy inne.
1: W naszej rozmowie wspominała pani, że w bibliotece działa dyskusyjny klub książki dla dzieci. Podejrzewam, że jest też taki dla trochę większych czytelników.
4: W chwili numer 2 przy ulicy Siedlanowskiego działa dyskusyjny klub książki dla dorosłych, na którym spotykają się miłośnicy literatury. Na każdym takim spotkaniu dyskutują o konkretnej książce, a więc dyskusyjny klub książki to nie tylko samo spotkanie w danym dniu wyznaczonym przez bibliotekę, ale to jest cały proces prowadzący do takiego spotkania, ponieważ osoby w nim uczestniczące, zanim dojdzie do spotkania, muszą się zapoznać z literaturą, przemyśleć jakby to, o czym chcieliby rozmawiać, i czasami są to bardzo żywe dyskusje na treść książki, na to, co dany autor zawarł w swojej publikacji. Widzimy również coraz większe zainteresowanie literaturą fantastyczną i zastanawiamy się nad tym, czy nie powstanie klub dedykowany właśnie temu gatunkowi literackiemu. Na razie jeszcze jest to w kwestii planów, ale zobaczymy, być może taki klub powstanie, bo przybywa czytelników, którzy lubią ten rodzaj literatury. Nadal będziemy kontynuować kafejkę historyczną. Są to comiesięczne spotkania z historią Stalowej Woli i okolic. Kafejkę historyczną organizujemy wspólnie z Fundacją Dionizego Garbacza Stalowianum. I spotkania te dotyczą właśnie historii Stalowej Woli, bardzo ciekawych osób pochodzących z Stalowej Woli, koleje losu tych osób, różnych wydarzeń i widzimy, że nadal jest duży potencjał w tych spotkaniach, ponieważ nasi mieszkańcy są ciekawi tego, co się wydarzyło w przeszłości, jak to rzutuje na przyszłość i na tych właśnie kafejkach historycznych są takie tematy poruszane. I mamy nadzieję, że nadal będzie takie duże grono zainteresowanych osób na tych spotkaniach jak do tej pory. Spotkania organizujemy raz w miesiącu, na które serdecznie zapraszamy do Biblioteki Głównej.
1: No i to były te propozycje takich wydarzeń organizowanych przez bibliotekę. No i teraz myślę, że przejdziemy sobie do takiego podsumowania. Czy biblioteka ma może jakieś takie plany na najbliższe miesiące? Na jakieś takie, nie wiem, nowinki technologiczne, albo tak jak pani wcześniej wspomniała, ten klub dyskusyjny dla fanów literatury fantastycznej.
4: Tutaj te plany, można o nich powiedzieć też szerzej, bo na pewno będziemy się starać o możliwość zagospodarowania naszych przestrzeni nowymi elementami, które będą oczywiście przeznaczone dla mieszkańców, bo biblioteka to nie tylko przyjście, wypożyczenie książki i potem jej zwrócenie, ale tak jak podkreślałam wiele razy, to jest miejsce, do którego można przyjść, spokojnie usiąść, pracować, pisać pracę naukową, czytać prasę, pograć w gry planszowe i to naprawdę może być dłużej niż tylko wyjście i wypożyczenie danego zbioru bibliotecznego. Na pewno będziemy się starać tworzyć nową ofertę edukacyjną dla grup zorganizowanych ze szkół stalowowolskich. Co roku taką przygotowujemy i co roku taką modyfikujemy, ponieważ widzimy, które tematy są bardziej oblegane, gdzie jest większe zainteresowanie. Na pewno będziemy kontynuować zajęcia z elementami biblioterapii, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, bo takowe też prowadzimy w Dziennym Domu Senior Plus w Stalowej Woli, w Domu Pomocy Społecznej, więc na pewno te wszystkie działania będą kontynuowane, bo uważamy, że są one bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o zbiory, mogę zapewnić, że będą to nowości wydawnicze, będą to książki polecane przez czytelników, będą uzupełniane serie, sagi, a więc wszystkie te książki, których akcja dzieje się w iluś tomach, bo o to też bardzo często mamy zapytania czytelników, czy jeżeli jest to seria, czy książki będą uzupełniane. Tak, będą uzupełniane tak, aby od początku do końca dana historia była poznana przez czytelnika.
1: No i już tak podsumowując, jak zachęciłaby pani mieszkańców, czy to Stalowej Woli, czy powiatu stalowowolskiego, albo okolicznych, do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki i jej innych lokalizacji, które może mogłaby tu pani przypomnieć?
4: Zachęcam bardzo serdecznie do skorzystania z całej oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, zarówno Biblioteki Głównej, o której mogliśmy dużo już porozmawiać, prawda, ale również naszych filii zlokalizowanych na terenie miasta. Jest to filia numer 1 przy ulicy Staszica, jest to również filia numer 2 na ulicy Siedlanowskiego, filia numer 3 w Rozwadowie i filia numer 5 na osiedlu Hutnik. Każda z tych bibliotek posiada nowości wydawnicze. Zapewniam, że nie tylko Biblioteka Główna, ale wszystkie nasze placówki są zaopatrzone w atrakcyjny księgozbiór. Można by powiedzieć, że konsultowany z czytelnikami, a więc jest to, co czytelnicy chcieliby przeczytać, ale też czekamy na nowe propozycje, na to, co by widzieli w bibliotece, też jakie działanie. Każda z naszych placówek przygotowuje ofertę i edukacyjną, i kulturową, kulturalną, a więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tego, co dla Państwa przygotowaliśmy, ale też jesteśmy na to otwarci, co by Państwo chcieli robić w bibliotece, co by Państwo chcieli tworzyć w bibliotece i jesteśmy otwarci na takie sugestie.
3: Jesień w Stalowej Woli to nie tylko opadające liście, to także czas, kiedy młodzi mieszkańcy stają się strażnikami pamięci miasta. Od 2015 roku uczniowie odwiedzają groby pionierów, stawiając przy nich małe chorągiewki. Dla młodych jest to lekcja historii, a dla potomków pionierów okazja, by upamiętnić swoich przodków. Więcej o projekcie Pamiętamy o Pionierach opowiedziała mi pani Beata Trybuła z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
1: Jedną z takich najważniejszych inicjatyw upamiętniających pionierów jest akcja Pamiętamy o Pionierach Stalowej Woli z lat 1937-39. Czym jest właśnie ta akcja i jakie ona ma znaczenie dla lokalnej społeczności?
5: Akcja upamiętniania pionierów stalowowolskich rozpoczęła się już jesienią 2015 roku. Była takim ostatnim akcentem całego przedsięwzięcia Stalowowolanie, kim jesteśmy.
1: Tego projektu.
5: Tak, tego projektu. I taką myślą przewodnią było zaangażowanie już ludzi spoza muzeum, spoza Urzędu Miasta, a dokładnie chodziło o to, żeby w to włączyli się mieszkańcy, żeby społeczność miejska w jakiś sposób miała szansę też brać udział w tym projekcie, bo celem było też edukowanie o tym wszystkim, popularyzacja, mówienie o tych pionierach i różne poszukiwania rozwiązań doprowadziły nas do tego, że najlepszą grupą, która będzie zapraszana do udziału w tym upamiętnianiu, będą po prostu uczniowie stalowowolskich podstawówek. Akcja upamiętniania jest złożona też z paru etapów. Przede wszystkim jest to edukacja, więc zaczyna się od tego, że edukator z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, umówiwszy się wcześniej z określoną szkołą, udaje się tam i ma spotkanie z dziećmi, z młodzieżą, na którym właśnie z nimi rozmawia o historii Stalowej Woli, opowiada przede wszystkim o tej historii, te ciekawostki, te najważniejsze rzeczy, to jak Stalowa Wola powstała i kiedy.
1: Czyli tak jak pani mnie teraz,
5: tak.
1: Tylko w dłuższej formie.
5: Tak, tylko to trwa zwykle troszkę dłużej. Rozkładamy to zazwyczaj na dwie lekcje, bo jedna z nich jest poświęcona właśnie historii i rozmowom. Najczęściej jestem tą osobą, która w tej szkole z tą młodzieżą się spotyka i tu muszę powiedzieć, że to są wspaniałe spotkania, bo to są bardzo mądre rozmowy. Widać niesamowite zainteresowanie młodzieży i bardzo fajne zaciekawienie tym wszystkim. Zadają bardzo mądre pytania i widać, że świetnie w tej akcji się odnajdują i rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Druga lekcja natomiast poświęcona jest już takim sprawom bardziej technicznym, dlatego że po takiej lekcji już dzieci, które dostają dawkę wiedzy, po to, żeby zrozumieć, co my to będziemy robić, to w innym dniu, już po tym spotkaniu w szkole, idziemy na cmentarz komunalny Stalowej Woli i tam na grobach pionierskich rozkładamy takie pamiątkowe chorągiewki z odpowiednim nadrukiem, który informuje, że jest to upamiętnienie pionierów. I właśnie ta druga lekcja w szkole polega na tym, że dzieci otrzymują instrukcje, jak zachować się na cmentarzu, jak posługiwać się planem cmentarza, jak chorągiewki rozkładać, a jak tego nie robić. I oni wyposażeni w taką dawkę wiedzy o mieście i też o tym, jak po cmentarzu się poruszać, w umówionym dniu pod warunkiem ładnej pogody, bo to nas niestety determinuje, a październik bywa różny, idziemy na cmentarz, spotykamy się tam. Dzieci dzielą się na takie niewielkie zespoły, po 2-3 osoby. Tutaj jeszcze jest bardzo ważna taka grupa, która nas wspiera, bo od 2020 roku uczestniczy w tym również Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli, a jest z nami od czasów pandemii, bo szkoły chodzą co roku, natomiast wtedy, kiedy była pandemia.
1: A to jest kilka szkół? Czy jedna?
5: Każdego roku rozmawiamy z jedną szkołą, bo taka akcja nie może się odbyć z jakimś wielkim tłumem kilkudziesięciu osób. To zwykle jest 20-30 osób. I to jest wystarczające, żeby te chorągiewki rozłożyć, bo mamy do odwiedzenia wówczas na cmentarzu Stalowej Woli około 200 nagrobków. Taka jest lista.
1: Tylko na komunalnym.
5: Tak, na samym komunalnym. Poza tym już my we własnym zakresie jedziemy do Niska, na cmentarz w Nisku i też bywa, że komuś zaprzyjaźnionemu na przykład przekazuje chorągiewkę i ktoś zanosi na cmentarz w Rozwadowie. Bywa, że to są uczniowie dziewiątki rozwadowskiej z panią nauczycielką, więc mamy tutaj duże wsparcie i wtedy dzieci otrzymują listy nagrobków, to one są podzielone na takie bloki po 5 w tabelkach, więc każda grupa otrzymuje jedną bądź dwie takie kartki, garść chorągiewek i ich zadaniem jest, posługując się planem cmentarza, który jest zresztą świetnie opracowany, a w tym roku jeszcze można korzystać z Google Maps i nas nawiguje, bo jest już takie zrobione unowocześnienie przez zarządcę cmentarza. Chodzimy wszyscy, bo i nauczyciele się w to włączają, opiekunowie, my, pracownicy muzeum i strażacy. Chodzimy, wyszukujemy te nagrobki, wkładamy chorągiewki. Robimy to zwykle pod koniec października, żeby w to najważniejsze święto dla zmarłych, czyli 1-2 listopada, groby były oznaczone, bo już samo postawienie tej chorągiewki jest takim sygnałem do tego, że ktoś się zainteresuje, a jak sobie przeczyta na chorągiewce napis, to już właściwie będzie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, także to jest też taki element edukacyjny. Akcja z chorągiewkami jest taką swoistą sztafetą tak naprawdę, bo ona co roku jest robiona z inną grupą, z inną szkołą. Akcja roznoszenia chorągiewek na cmentarzu komunalnym Stalowej Woli trwa nieprzerwanie od 2015 roku. To jest sztafeta, którą przekazują sobie, można tak powiedzieć, stalowowolskie podstawówki. Co roku jest to inna szkoła i mamy nadzieję, że dzięki temu właśnie ta edukacja o historii miasta, ta wiedza będzie przekazywana również do rodzin i do społeczności szkolnych.
1: Z tego co wiem, to też istnieje taka strona internetowa poświęcona pionierom.
5: Tak, to jest projekt, który już został zrealizowany po tym spotkaniu pionierów, bo myślę, że to wtedy właśnie zrodził się ten pomysł. Jest to strona, która jest otwarta, można ją odwiedzać i można tam przeczytać bardzo dużo ciekawych informacji o tym, jak wyglądał cały projekt Stalowa Wola, jakim jesteśmy, ale też dużo informacji o samej Stalowej Woli. Są wspomnienia części uczestników tego projektu, ale strona zawiera również coś, co nazywamy po prostu formularzem kontaktowym. Jeżeli ktoś ze słuchaczy, z czytelników po przeczytaniu jakiejś treści tam uzna, że ma w rodzinie kogoś, czy sam jest z rodziny pionierskiej i chciałby zgłosić, chciałby nas o tym poinformować, to bardzo prosimy o przesyłanie nam takich informacji. Można to zrobić za pośrednictwem tej strony i formularza, który tam jest umieszczony. Można napisać maila na muzeum po prostu nasze, ale można też do nas zadzwonić. Jeżeli ktoś będzie chciał takie informacje, może od nas czegoś się dowiedzieć albo przekazać coś nam, a może jest w Stalowej Woli na cmentarzu pochowany pionier, o którym my nie wiemy jeszcze, bo domyślamy się, że jeszcze tacy tam są, to będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą informację na ten temat.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

wiesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir decybla robić gest, płynie wzdłuż.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.